said to me, I don't love you anymore.

tlen, żelazo, woda, wino, azot, węgiel, tłuszcz i miłość.

tlen, który się ze słowa każdego wytrąca. Żelazo nieprzekute i już nie gorące. Woda bez żadnej miary wylana na blagę. Wino, co zastępuje w krwiobiegu odwagę. Azot z natury kwaśny, przyczyna zgorzknienia. Węgiel, co dawno połknął naturę płomienia. Tłuszcz, który z czasem dzieli na skórek od kości. I najmniejszy, lecz ważny, pierwiastek miłości. Tlen, żelazo, woda, wino. Azot, węgiel, tłuszcz i miłość. Azot, węgiel, tłuszcz.

świadomy. Z każdym dniem konsekwentnie rozpadam się na atomy. Tlen, żelazo, woda, wino, azot, węgiel, tłuszcz i miłość. A gdy zabraknie ciała, by móc je rozdrabniać, śmierć nie będzie wiedziała, co ze sobą zabrać.

Powinna się rozebrać, potem się wykąpać, wytrzeć do sucha ręcznikiem frotę, ubrać się znowu, wyjść na balkon, spalić papierosa, spalić to

history to end like the movie

endgültig, vollständig, leer. Abstieg und Zerfall.

0: Radio Odzew. To nie są rurki z kremem.
1: Wulkan Peretolhina. Jest to młody, wygasły wulkan położony w Dolinie Wulkanów w rejonie Okińsk w Buriacji w górach wschodniego Sajanu. Jest jednym z wielu wulkanów w tym regionie, ale wyróżnia się swoją historią i charakterystyczną budową. Wulkan ma formę ogromnego stożka o wysokości 2050 metrów nad poziomem morza. Jego podstawa znajduje się na wysokości 1970 metrów. Krater wulkanu ma głębokość 30 metrów i średnicę około 140 metrów. Na dnie krateru znajduje się niewielkie, chłodne jezioro o średnicy około 10 metrów. Woda w jeziorze jest bogata w różne organizmy, od rzadkich gatunków bakterii po małe ryby i skorupiaki. Wulkan jest zbudowany głównie z andezytów i bazaltów, ale można tam również znaleźć wulkaniczny popiół i pył. Zarówno zewnętrzne, jak i wewnętrzne zbocza wulkanu są porośnięte roślinnością. Na zboczach rosną trawy, krzewy, a także wysokie drzewa, takie jak sosny, świerki i jodły, które rosną pod kątem około 30 stopni. Drzewa te dobrze zakorzeniły się nie tylko na zewnętrznych zboczach wulkanu, ale także w jego wnętrzu. Wulkan został nazwany na cześć irkuckiego badacza, który zaginął w tajemniczych okolicznościach w pobliżu wulkanu. Nikt do tej pory nie jest w stanie ustalić dokładnej przyczyny jego zaginięcia. Chociaż wulkan jest znany głównie ze względu na swoją imponującą budowę i tajemniczą historię związaną z nazwą, jest również ważnym miejscem dla naukowców badających geologię i wulkanologię regionu wschodniego Sajanu.

0: Radio Odzew. To nie są rurki z kremem.
1: Polak, który wygrał 2 razy pod rząd w lotto, Roman W. Mężczyzna w 1995 roku zastawił w Lombardzie ślubną obrączkę i wypełnił zakład w pobliskiej kolekturze totalizatora. Trafił 6. Kiedy odebrał nagrodę, po tygodniu wysłał 2. los i znowu wygrał fortunę. Niestety jego historia ma także mroczniejszy wątek, który warto poznać, aby uniknąć podobnych błędów. Pierwsza wygrana Romana W. była ogromnym szokiem, dała mu możliwość realizacji marzeń, ale także przyciągnęła wielu nowych przyjaciół i doradców, którzy bardzo szybko zaczęli korzystać z jego hojności. Zainwestował w różne przedsięwzięcia, które obiecywały szybki zysk, jednak większość z nich okazała się nietrafiona. Mężczyzna zaczął trwonić pieniądze na luksusy i złe inwestycje. W krótkim czasie stracił całą fortunę, a jego życie zaczęło się sypać. Roman W. jest doskonałym przykładem na to, jak łatwo można stracić majątek bez odpowiedniego planowania i rozsądnego zarządzania finansami. Jego historia pokazuje, że samo posiadanie pieniędzy nie gwarantuje szczęścia ani stabilizacji życiowej. Ciekawostką jest fakt, że statystycznie aż co 10 zwycięzca lotto bankrutuje w ciągu 5 lat od wygranej. Oznacza to, że wielu ludzi nie potrafi poradzić sobie z nagłym bogactwem i popełnia podobne błędy jak Roman W. Mówiąc o Romanie W., nie sposób nie wspomnieć również o Michaelu Karolu. Jest to brytyjski zwycięzca loterii, który w 2002 roku wygrał 9,7 miliona funtów, czyli ponad 40 milionów złotych. Szybko stał się sławny ze względu na swoje ekstrawaganckie i nieprzemyślane wydatki. Karol wydał fortunę na luksusowe samochody, imprezy, alkohol oraz nielegalne substancje. Niestety rozrzutny styl życia doprowadził do jego bankructwa. W 2010 roku Karol ogłosił, że jest spłukany i powrócił do pracy, którą wykonywał wcześniej, czyli do zawodu śmieciarza.

0: Radio Odzew. Głos wolnego świata w Twoim domu.
1: Witam wszystkich. Władysław Bałtycki się kłania. Poranny zew. Wracam po wakacjach. 31 sierpnia dzisiaj jest. To 243 dzień w roku. Do końca pozostaje, już uwaga, tylko 122 dni. Nie cieszcie się tak specjalnie, jutro jest 1 września i jeśli wam ktoś mówił, że będzie złota polska jesień, to na pewno was kłamał. Już niedługo będą przymrozki, plucha i to, co będziecie tęsknić za pogodą w lipcu. Za lipcową pogodą będziecie tęsknić jeszcze, która była, no nie był lipiec, to był lipcopad. Ale cóż, imieniny dzisiaj obchodzą Ajdan, Albertyna, Amat, Arystyda, Arystydes, Bohdan, Izabela, Józef, Nikodem, Optat, Paulin, Prymian, Rajmund, Rajmunda, Solidariusz, Świętosław i Teodot. Wszystkiego życzymy solenizantom, jubilat solenizantom najlepszego. W Kirgistanie i w Trinidadzie Tobago obchodzą święto niepodległości, a w Malezji mają święto narodowe Hari Merdeka. To też jest święto niepodległości, tylko się nazywa tak troszeczkę oryginalnie. Dlatego sobie wysłuchajmy hymnu Malezji na początek.

No i już jestem. Mam nadzieję, że nie tęskniliście za mną tak bardzo jak przez cały sierpień, ale już jestem. Uwaga. Co się wydarzyło w Polsce? 31 sierpnia. W 1675 roku od uderzenia pioruna spłonął zamek Chojnik koło Jeleniej Góry. W 1933 roku we wsi Biskupin na Pałukach miejscowy nauczyciel Walenty Szwajcer znalazł w pobliskim jeziorze drewniane szczątki, które okazały się pozostałościami przedsłowiańskiej osady. No i teraz możemy sobie jeździć do Biskupina i oglądać, jak to mogło kiedyś być. W 1995 roku zlikwidowano ostatnie linie trolejbusowe w Warszawie, a w roku 2015 spłonął doszczętnie 18-wieczny drewniany kościół świętej Doroty w Łodzi Mileszkach. Bardzo smutna sprawa. My nie lubimy, jak płoną zabytkowe kościoły. Posłuchajmy sobie, mimo tego smutnego zakończenia polskich wiadomości, zespołu Kapela ze wsi Warszawa w remiksie Muniego. Utwór nazywa się Grady i Pioruny.

i już jestem. Świat, tu jest więcej sytuacji, ale nie można powiedzieć, że się nazbierało przez cały sierpień. Więcej sytuacji 31-sierpniowych. W roku 1888 została zamordowana Mary Ann Nichols, powszechnie uważana za pierwszą ofiarę Kuby rozprowacza. W 1899 roku założono klub piłkarski Olympique Marsylia, a w 1913 roku założono holenderski klub sportowy PSV Eindhoven. W roku 1935 radziecki górnik Aleksiej Stachanow podczas jednej zmiany wykonał 1475% normy, to jest wydobył 102 metry sześcienne węgla. Nie śledziłem losów tego pana, ale na pewno źle skończył. On na pewno nie żył, nie dożył późnej starości otoczony gromadą prawnuków. Tak mi się wydaje. W 1985 roku w Los Angeles został aresztowany seryjny morderca Richard Ramirez, znany jako nocny łowca. W 1994 roku IRA ogłosiła zabezpieczenie broni, albo IRA, jak to woli. W roku 1997 księżna Diana i jej kochanek Dodi Al-Fayed i kierowca Henri Paul zginęli, a ochroniarz Trevor Rees Jones został ciężko ranny w wypadku samochodowym w tunelu Alma w Paryżu. Smutna sytuacja. Posłuchajmy sobie teraz piosenki zespołu Witamina. Piosenka nazywa się Przodownik. A jedynie sprawdzić z tym Stachanowem.

No i już jestem. No więc Stachanow, słuchajcie, urodził się w roku 1906, a zmarł w roku 1977, czyli nie było tak źle. Myślałem, że tam zmarł w wieku 30 paru lat, ale prawnuków chyba nie miał. No i mamy jeszcze na koniec naszych sytuacji początkowych kilka świąt od czapek. Dzień mamy bloga dzisiaj. Mamy Dzień Solidarności i Wolności i mamy Święto Kawalerii Polskiej na pamiątkę bitwy pod Komarowem. No ja wiem, czy to są święta od czapki, takie różne nam się poplątały. Chłopcy z Placu Broni zaśpiewają Kocham Wolność.

No i przechodzimy do konkretów. 31 sierpnia w 1951 roku w Gdańsku urodził się Sławomir Łosowski, klawiszowiec, lider i założyciel zespołu Kombi w latach 1976-92. Po rozwiązaniu Kombi nagrał płytę solową Nowe Narodziny, a potem nastąpiły się różne niesnaski w rodzinie Kombi. Jedno Kombi ma jedno i na końcu, a drugie Kombi ma dwa i na końcu. To te dwa i na końcu to ma Kombi z Tkaczykiem i ze Skawińskim. A i tak uważam, że Kombi było najlepsze te w latach 70. W 1955 roku folkowy rockman Anthony Thistlethwaite z grupy The Waterboys urodził się w Lutterworth w Anglii. W 1957 roku w Baltimore w stanie Maryland urodziła się Gina Shock, perkusistka grupy Go-Go's. Grała w niej od roku 79, kiedy zastąpiła za bębnami Ellis Bellow. A 31 sierpnia w 1963 roku w Warszawie urodził się Robert Gawliński, lider, kompozytor, wokalista i gitarzysta grupy Wilki. Wcześniej był członkiem grup Madame, Made in Poland i Opera. Nagrywa również płyty solowe. Nagrywa za dużo powiedziane, bo on ostatnio już jakby nie chce mu się nagrywać. Zresztą nie dziwię się. Siedzi chyba siedzi w Grecji i tam sobie grzeje swoje stare kości. Cztery utwory przed nami. Kombi i Przytul Mnie, potem The Waterboys i Hit Your The Hall of the Moon. Grupa The Go-Go's w utworze Our Lips Are Sealed i na końcu Madame i utwór Gdyby Nie Szerszenie.

Poranny zew Władysław Bałtycki. Wróciliśmy po wakacjach. Jedziemy z tymi naszymi sprawami. 31 sierpnia w 1963 roku urodził się Richard Reb Beach, amerykański gitarzysta heavy metalowy z skrzydłowej grupy Whitesnake, urodzony w Pittsburghu w Pensylwanii. W roku 1977 w Sydney w Australii urodził się Craig Nichols, wokalista i gitarzysta australijskiej formacji muzycznej The Vines. Artysta został zdiagnozowany jako osoba z zespołem Aspergera. W 1972 roku w Nowym Jorku urodził się Brett Mazur, albo Mazur. Mazur od tych Mazurów naszych. Ale że mieszka w Ameryce, na pewno nikt nie mówi Mazur, tylko mówią Mazur. Amerykański gitarzysta, basista, klawiszowiec, wokalista, współzałożyciel zespołu Crazy Town. A w roku 1976, i tutaj jest sytuacja, George Harrison zostaje uznany za winnego podświadomego plagiatu w dziwacznym procesie, który wprawia twórców piosenek w konsternację. Sędzia orzeka, że piosenka Harrisona z 1970 roku My Sweet Lord jest muzycznie podobna do He's So Fine, przeboju dziewczęcej grupy The Chiffons z 1963 roku, i nakazuje mu zapłacić prawie $1,5 miliona odszkodowania. Pozew został złożony przez Bright Tunes Music 10 lutego 1971 roku, gdy My Sweet Lord spadał na listy przebojów. Z listy przebojów Bright Tunes jest kontrolowane przez The Tokens, którzy założyli go jako część swojej firmy produkcyjnej, która wyprodukowała He's So Fine i jest właścicielem praw wydawniczych. Autor piosenki, Ronnie Mac, zmarł na raka wkrótce po wydaniu piosenki. Harrison próbował załatwić sprawę, ale Bright Tunes odrzuciło ofertę, a sprawa została rozpatrywana przez 3 dni w lutym 1976 roku. Po wysłuchaniu wszystkiego o motywach muzycznych i progresji akordów sędzia stwierdza, że piosenki są praktycznie identyczne, ale przyznaje, że Harrison nie zrobił tego celowo. Jednak ten podświadomy plagiat nie zwalnia go z zarzutów i jest na haczyku. Harrison kpi ze sprawy na utworze This Song z albumu 33 and 1/3 z listopada 1976 roku. Ta piosenka nie narusza niczyich praw autorskich, śpiewa sfrustrowany i wyczerpany sprawą Harrison. Nie wydaje kolejnego albumu aż do 1979 roku. Ale się sapałem. 4 utwory przed nami. Whitesnake i Fool for Your Loving, potem The Vines i utwór Get Free, Crazy Town w utworze Butterfly i George Harrison w feralnym My Sweet Lord. Nie jest to mój ulubiony utwór. W ogóle, tak szczerze powiedziawszy, to nie słucham Harrisona, ale posłuchajmy sobie.

To znowu ja. 31 sierpnia w 1984 roku film Purple Rain z udziałem Prince'a pojawił się w kinach w całej Wielkiej Brytanii ze specjalnymi nocnymi pokazami. Film zarobił ponad 80 milionów dolarów w kasie i stał się kultowym klasykiem, a my wszyscy pamiętamy ten film przede wszystkim ze znakomitego utworu Purple Rain w wykonaniu pewnego pana. Zaraz będziemy gadać. Z kolei w 2006 roku The Times opublikował artykuł o wymaganiach gwiazd rocka podczas trasy. Ozzy Osbourne nalegał, aby w każdym miejscu był lekarz od oczu, czyli okulista, uszu, nosa i gardła, czyli laryngolog. The Beach Boys wymagali licencjonowanego masażysty. Meatloaf potrzebował jednego małego zbiornika z tlenem, a David Bowie prosił, aby temperatura w garderobie wyrosła od 14 do 18 stopni. Paul McCartney musi mieć w swojej garderobie dużą kompozycję białych lilii Casablanca, a Mick Jagger musi mieć na scenie autocue z tekstami do wszystkich piosenek, które by mu też podawały na nazwę miasta, w którym występuje. To jest śmieszne. W roku 2012 w Gdańsku w wieku 58 lat zmarł polski muzyk, multiinstrumentalista, kompozytor, aranżer, współzałożyciel grup rockowych Cytrus i Korba, Marian Narkowicz. Trzy utwory przed nami. Prince, bo o tym artyście przedtem tak tajemniczo się wyrażałem. Prince i utwór Purple Rain. Potem Ozzy Osbourne w utworze Desire i na koniec Korba w utworze Biały Rower.

0: No i dotarliśmy do końca. Poranny Zew, Władek Bałtycki przed mikrofonem. Do końca tego 31 sierpnia. A w roku 2004 owego dnia brytyjski magazyn medyczny Thorax ostrzegł fanów muzyki, że słuchanie głośnej muzyki w samochodzie może spowodować zapadnięcie płuc. Pewien 19-latek był leczony w Bristol po tym, jak jego lewe płuco zapadło się, gdy w jego Fiacie Panda zagrzmiała jego 1000-watowa kolumna basowa. To może jest śmieszne, ale ja w to wierzę, bo no dajcie spokój, w takim małym samochodziku 1000 watów łupnęło. Ja byłem kiedyś w Toronto na koncercie takiego jednego zespołu i oni mieli tak ustawione basy, że ja wiedziałem, jak gość dziubnął struny palcami albo klangiem, albo czymś, cokolwiek, to ja wiedziałem, gdzie mam śledzione, ja wiedziałem, gdzie mam wątrobę, wszystko mi tam drgało i się, wiesz, ukazywało. W roku 1977 urodził się Del Marquis, właściwie Derek Gruen, gitarzysta zespołu Scissors Sisters. Dwa utwory na koniec. Grupa Sevio, albo Suyo, pisze się Sevio, okej. Okay. Utwór nazywa się Loud Music, a potem Scissors Sisters w utworze Laura, albo Laura, jak to woli. Ja się z wami żegnam, miło się było znowu odezwać do was po tym niebycie prawie miesięcznym. To był Poranny Zew, ja jestem Władysław Bałtycki, jutro się słyszymy znowu. Jutro jest, pamiętajcie, 1 września, idziemy do szkoły i mogą być już przymrozki. A może nie będzie tak źle. Do usłyszenia.
1: Can people stop playing loud music in their houses at night?

I'm going fucking nuts. Go to a festival.

0: élève marrant.
1: Radio Odzew. Głos wolnego świata w twoim domu. African kids playing.

0: Radio Odzew. To nie są rurki z kremem.
1: Porucznik Wiśniewski przedstawia do raportu służbowego szeregowego Kowalskiego za systematyczne naruszanie dyscypliny wojskowej i wielokrotne samowolne oddalenie.
2: Obywatelu majorze, szeregowy Kowalski melduje się do raportu służbowego za kolejne samowolne oddalenie się z jednostki.
3: Tył, zwrot. Pułk, baczność.
1: Biorąc pod uwagę wielokrotne samowolne oddalenia i brak poprawy pomimo wielu kar za ostatnie samowolne oddalenie na przeciąg 6 dni, karzę szeregowego Kowalskiego 2-miesięczną służbą w oddziale dyscyplinarnym. Pułk, spocznij!
4: Uważam, że w jednostce, której służę, w żeganiu po prostu dowódca pułku zrobił coś takiego jak pokazówkę, bo znam kolegów, którzy mieli po 8 dni samowolnego oddalenia i to nie raz. Był też kolega w stopniu kapłana, który za 6 dni samowolnego oddalenia został tylko zdegradowany. Jestem zdania, że było to, jest to związane z tym, że po prostu w pułku był przekroczony limit samowolnych oddaleń, nadużywanie alkoholu ze strony żołnierzy i właściwie to na mnie się odbiło. To można powiedzieć, że to była pokazówka, tylko nie ja tak sądzę, bo i dużo kadry zawodowej u mnie w jednostce.
5: Krążył o Rzeszu pewien mit, że tutaj jest kaźnia dla żołnierzy, że właściwie tu wiadomo, że wszyscy przychodzimy tu za karę, ale ta kara po prostu odbije się na naszym zdrowiu. Dostaniemy tak po prostu taki wycisk, że zapomnimy, jak się nazywamy. Taki mit w ogóle krążył o Rzeszu. Strasznie się bałem.

0: Radio Odzew. To nie są rurki z kremem.
1: Sunduki, nazywane syberyjskim Stonehenge, to miejsce starsze niż brytyjskie stojące kamienie i być może bardziej tajemnicze. Składa się z 8 niezwykłych formacji z piaskowca, które wyrastają niespodziewanie z równiny zalewowej nad rzeką Beli i Yus. Te formacje równoległe do siebie i prawie jednakowej wielkości są zwieńczone dziwnymi skalnymi kapeluszami, które przypominają ogromne skrzynie. Słowo sunduk w języku rosyjskim oznacza skrzynia lub właśnie kufer, co wyjaśnia współczesną nazwę miejsca. Profesor Witali Larichew z Instytutu Archeologii i Etnografii przy Syberyjskim Oddziale Rosyjskiej Akademii Nauk przez wiele lat próbował rozwikłać tajemnice tych skrzyń. Stał się astroarcheologiem, badając, co starożytni ludzie wiedzieli o astronomii. Odkrył, że sunduki to najstarsze znane obserwatorium astronomiczne w Azji, które ma około 16 tysięcy lat. Starożytni mieszkańcy tej doliny codziennie obserwowali zachody słońca, wschody słońca i księżyc. W sunduki znaleziono również galerię sztuki naskalnej. Niektóre z tych rysunków pochodzą z kilku wieków przed naszą erą, ale tajemniczy biały koń, znaleziony niedaleko pierwszej skrzyni na Czarnej Górze, został wyrzeźbiony w skale i jest bardzo dobrze zachowany. Naukowcy sugerują, że ten petroglif powstał 16 tysięcy lat temu w epoce lodowcowej, co potwierdza, że obszar ten był miejscem ludzkiej aktywności przez wiele tysięcy lat.

This is the symbol of the god, the pet of Satan. They say

0: Kłamuj, Boże!
1: Radio Odzew. Głos wolnego świata w Twoim domu.
2: Witam wszystkich serdecznie. Władysław Bałtycki się kłania i zapraszam na kolejny program z cyklu Najlepsze polskie płyty w historii naszego kraju. Polskie płyty według mojej oceny. I dzisiaj mam zamiar przedstawić płytę zespołu SBB, który rzadko się chyba pojawia w naszym radiu, ale być może to warto nadrobić. Rok 1975, płyta nazywa się Pamięć. To jest trzeci w ogóle, a drugi studyjny album SBB i został nagrany jesienią 1975 roku, a światło dzienne ujrzał w 1976 roku. Czyli źle tutaj podałem, 75, ale to takie czasy PRL-owskie były, trzeba było troszeczkę odczekać na te przyjemne sytuacje. I to już nieco inne SBB niż na Nowym Horyzoncie. To już zespół, który konkretnie wie, co chce w studiu osiągnąć. Mniej tu jest eksperymentów, poszukiwań, wściekłego jamowania. Muzyka stała się bardziej ułożona, staranniej skomponowana i zaaranżowana. Mniej tu jazz rocka. Zespół zdecydowanie przesuwa się w stronę rocka progresywnego, czemu służy też bogatsze niż poprzednio brzmienie. Album wypełniają trzy utwory oparte na dość zbliżonym schemacie. Podniosła pieśń jako swoista esencja kompozycji, plus rozbudowane partie instrumentalne oparte na kilku starannie zakomponowanych tematach. Oczywiście nadal jest tu wiele miejsca na improwizowanie, ale te improwizacje są tu zgrabnie ujęte w karby kompozycji. Wszystko jest tu starannie wyważone, wszystko jest dokładnie na swoim miejscu. Tak jak choćby w jednym z zespołowych evergreenów, z których krwi krew moja. Majestatyczna pieśń i jej repryza spięta rozwiniętym instrumentalnym łącznikiem, w którym w pewnym momencie pojawia się zgrabny jam oparty na patencie tak zwanego elektrycznego Milesa. Sekcja rytmiczna wypchnięta bardziej naprzód, solowe improwizacje przesunięte bardziej w tło. Te proporcje są odwrócone w opus magnum albumu Pamięć w kamień wrasta. Pojawiająca się w części środkowej pieśni jest poprzedzona długim, powoli się rozwijającym instrumentalnym wstępem z wokalizami, z charakterystycznymi dźwiękami fortepianu elektrycznego, po czym przechodzi w długą instrumentalną improwizację. Najpierw na dość majestatycznym rytmie, potem bardziej dynamiczną w stylu kompozycji z poprzedniej płyty, znów z wyeksponowaną sekcją rytmiczną i gitarowymi improwizacjami. Podobnie efektownie rozwija się w kołysce dłoni twych. Cała płyta jest bardzo zwarta, nie ma tu żadnych dłużyzn chaosu, które na poprzednim albumie chwilami się pojawiały. Pewne koncepcje brzmieniowe i kompozycyjne zasygnalizowane na Nowym Horyzoncie odpowiednio zostały tu rozwinięte i ewoluowały. Do tego mamy tu do czynienia z koncept albumem. Wspólnym tematem tekstów jest tu przemijanie. Pamięć to już niewątpliwie klasyczne brzmienie SBB. Z tej płyty wywodzą się właściwie wszystkie późniejsze wielkie dzieła tego zespołu. Jest to zarazem jedna z klasycznych płyt polskiego rocka lat 70., czyli jest to lektura obowiązkowa. Przejdźmy teraz właśnie, trzy utwory, tak jak już mówiłem, wszystkie. W kołysce dni twych, to jest pierwszy utwór, potem z których krwi krew moja i na koniec pamięć w kamień wrasta. Najdłuższy numer na tej płycie. Skład zespołu: Apostolis, Antimos Apostolis, gitara, Jerzy Piotrowski, perkusja, no i Józef Skrzek, organy, pianino, syntezator, wokal, bongosy, wszystko. Posłuchajmy więc sobie teraz w wielkim spokoju, wyciszmy wszystkie dźwięki płynące do nas z zewnątrz, słuchawki. Załóżcie sobie na głowę, posłuchajcie. SBB, rok 1976, Pamięć.

0: Radio Odzew. To nie są rurki z kremem.
1: Domki na drzewach plemienia Korowai. Według niektórych teorii setki lat temu nasi przodkowie zamieszkiwali drzewa. Mimo postępującego procesu globalizacji wciąż można odnaleźć miejsca i plemiona nieskażone cywilizacją. Jednym z takich plemion jest Korowai, żyjące na terenie Nowej Gwinei, które wciąż mieszka na drzewach. To intrygujący sposób na życie, który dla nas wygląda jak styl życia kogoś niespełna rozumu. Jednak powodem powstania domów na podwyższeniu w dżungli są tak naprawdę środki ostrożności. Obszar narażony na powodzie i zdominowany przez bzyczące owady okazuje się zagrażającym i kłopotliwym terenem do życia na poziomie gruntu. W rezultacie plemię tworzy każdy ze swoich drewnianych domów w koronach drzew. Specjalny film nakręcony o mieszkańcach Korowai dla kanału dokumentalnego BBC przedstawia jedno z ambitniejszych przedsięwzięć architektonicznych plemienia. Na wysokości ponad 30 metrów nad ziemią plemię zbudowało niesamowitą konstrukcję. Obejmuje ona również wysoką drabinę. Sam zbudowany dom ma podłogi i ściany wykonane z kory drzewnej oraz dach pokryty liśćmi. Wciąż niewielu turystów dociera do wiosek tego plemienia. Wyprawa do Korowajów to nie spacer po dżungli, to wyprawa w czasie do miejsc i ludzi, którzy jeszcze niedawno żyli w epoce kamiennej.

strachu codzienności, za przyzwoleniem belwederu. A ja nie jestem patriotą.

0: Radio Odzew. To nie są rurki z kremem.
1: Bull Mastiff. Kiedyś był postrachem kłusowników, dziś osoby zafascynowane rasą znajdują w potężnym Bull Mastiffie wiernego przyjaciela i obrońcę. Choć te psy wyhodowano do pomocy w zwalczaniu kłusownictwa, obdarzone świetnym węchem sprawdzały się też jako posokowce i tropowce. Bull Mastiff to czworonóg o symetrycznej budowie ciała, pokazującej wielką siłę, wytrzymałość i czujność, potężnie zbudowany i mocny. Rasa została opracowana w Anglii przez leśników, którzy chcieli uchronić zwierzynę leśną przed atakami kłusowników. Psy te nie mają skłonności do pogoni za zwierzyną i samowolnie nie oddalają się od właściciela, dzięki czemu doskonale sprawdzały się jako obrońcy myśliwych na polowaniach. Dorosły, wzorcowo zbudowany pies tej rasy powinien ważyć od 50 do 59 kg, a jego idealny wzrost został określony na przedział 64-69 cm. Zaatakowany przez większego psa może dać się sprowokować. Łagodny charakter nadal łączy z dużą siłą, odwagą i umiejętnością obrony. Dlatego zaatakowany Bull Mastiff może okazać się dużym zagrożeniem dla agresora.

0: Radio Odzew. To nie są rurki z kremem.
1: Para mieszkająca w kanale. Miguel Restrepo mieszka w opuszczonym kanale z żoną i ich psem od około 30 lat. I choć niektórym ten okres może wydawać się przesadnie długi, to małżeństwo przeprowadziło gruntowne remonty, aby uczynić tą przestrzeń nadającą się do zamieszkania. Udogodnienia, które udało im się zapakować w to miejsce, są imponujące. Biorąc pod uwagę małe wymiary pomieszczenia, ma tylko 3 metry szerokości, 2 metry głębokości i 1,5 metra wysokości. Miguel i jego żona Maria zainstalowali kuchenkę, wentylator i łóżko. Mają nawet telewizor. Mają prąd, oświetlenie oraz ogrzewanie. Mają nawet futrzastego przyjaciela, Blacky, który pilnuje ich domu podczas ich nieobecności.

0: Radio Odzew. To nie są rurki z kremem.
1: Marca 2014 po rocznym treningu Will Goodman, instruktor nurkowania technicznego i rekordzista Guinnessa w najdłuższym nurkowaniu 48 godzin i 8 minut, zszedł na potwierdzoną głębokość 290 metrów, używając standardowego sprzętu do nurkowania. Mieszkając i pracując na rajskiej wyspie, mężczyzna gromadził tysiące godzin pod wodą, głównie podczas nurkowania technicznego, które wymaga dodatkowych procedur i sprzętu. Po pobiciu rekordu po założonym czasie rekordzista wypłynął na powierzchnię, nie wykazując żadnych oznak choroby dekompresyjnej i był w świetnym nastroju. Szacuje się nawet, że dokładna głębokość, jaką osiągnął, wynosiła nie 290, a ponad 300 metrów. Jednak w pewnym momencie sprzęt odmówił posłuszeństwa i wynik został delikatnie przekłamany. Chociaż wynik nie jest uznawany za oficjalny rekord świata Guinnessa z tego powodu, że nie ma takiej kategorii, Will został zasypany życzeniami i gratulacjami od profesjonalistów z globalnej społeczności nurkowej. O samym biciu rekordu Will powiedział: "To było najtrudniejsze i najbardziej wymagające środowisko, w jakim kiedykolwiek byłem.

0: Radio Odzew. To nie są rurki z kremem.
1: Mirny, miasto z jedną z największych dziur w ziemi na świecie. Spekulacje o możliwym występowaniu na wschodniej Syberii diamentów pojawiły się w latach 30. XX wieku. Po 1945 roku blokowano ZSRR możliwość kupowania za granicą diamentów do celów przemysłowych, dlatego władze kraju poleciły zbadać możliwość uruchomienia wydobycia we własnym państwie. Dokładne badania geologiczne zostały rozpoczęte w roku 1947 i trwały kilka lat. Wydobycie rozpoczęto w roku 1957 metodą odkrywkową. W latach największej eksploatacji w kopalni wydobywano diamenty o masie ponad 2 milionów karatów rocznie, przy czym nie zużywano całego wydobycia do celów przemysłowych. Część produkcji była sprzedawana jako kamienie ozdobne, a zyski z tego tytułu wynosiły około 600 milionów dolarów rocznie. Największy diament o masie 342,5 karata wydobyto w tej kopalni w grudniu 1980 roku. Po upadku ZSRR kopalnia przeszła w ręce prywatnego przedsiębiorstwa. Kopalnię jako odkrywkową przestano wykorzystywać w 2004 roku. Do 2011 roku w okolicach kopalni drążono chodniki, dochodząc do głębokości 1220 metrów. W 2011 roku kopalnia została całkowicie zamknięta. Dno opuszczonej kopalni zostało pokryte warstwą gruzu grubości 45 metrów i zalane wodą w celu ustabilizowania. Licząca 525 metrów głębokości i 1,2 metrów średnicy kopalnia jest często uważana za drugą pod względem wielkości dziurę w ziemi wykonaną przez człowieka, ustępując tylko kopalni Bingham Canyon Mine w Utah, a jednocześnie najgłębszą, jaką kiedykolwiek wydrążono. Jednak tak naprawdę większa jest inna rosyjska kopalnia, Udacznaja, o głębokości 640 metrów i prawie 2,5 kilometra średnicy przy powierzchni. Nad kopalnią zakazano lotów śmigłowców, gdyż kilkakrotnie zostały one wessane przez tworzące się w kopalni prądy powietrzne. Dostęp do kopalni jest ze względu na jej zamknięcie utrudniony. Również wstęp do pobliskiego miasta wymaga specjalnej przepustki.

0: Radio Odzew. To nie są rurki z kremem.
1: Kolejki w czasach PRL-u były codziennym zjawiskiem symbolizującym problemy gospodarcze i braki w zaopatrzeniu. Ludzie godzinami, a nawet czasami dniami czekali na dostęp do podstawowych produktów, takich jak mięso, wędliny czy papier toaletowy. Kolejki często formowały się jeszcze przed dostawą towaru, a atmosfera w nich była napięta. Czasami dochodziło do konfliktów. W odpowiedzi na te wyzwania społeczeństwo wypracowało własne metody organizacji kolejek, takie jak lista kolejkowa i komitet kolejkowy. Lista kolejkowa pozwalała na utrzymanie porządku i kolejności, a komitet kolejkowy pilnował przestrzegania zasad. W samych kolejkach często formowały się przyjaźnie, ale też często wylęgał się społeczny ferment. Interesującym zjawiskiem byli zawodowi kolejkowicze, zwani staczami, którzy za wynagrodzenie zajmowali miejsca w kolejce dla innych. Byli to zazwyczaj emeryci, którzy w ten sposób dorabiali do swoich skromnych emerytur. Kolejki były także miejscem wymiany informacji i dyskusji, pełniąc funkcję nieformalnego forum publicznego. Władze, zdając sobie sprawę z tego, że kolejki są źródłem nastrojów społecznych, często wykorzystywały je do zbierania informacji.

0: Radio Odzew. To nie są rurki z kremem.
1: Lonsdaleit. Jest to odmiana diamentu znajdowana w meteorytach, dawniej uznawana za osobny materiał i osobną odmianę polimorficzną węgla. Wśród naukowców nie było zgodności co do struktury lonsdaleitu, co wynikało m.in. z trudności w uzyskiwaniu próbek odpowiedniej jakości i czystości. Przez lata trwały spory co do struktury i dokładnego powstania tego materiału. Dopiero w 2017 roku przeprowadzono eksperymenty polegające na symulacji uderzeń meteorytów w specjalnej komorze do badania kolizji. Wykorzystano pociski z fluorku litu o prędkości około 5 km na sekundę, które uderzały w grafitową tarczę o grubości około 2 mm. Stwierdzono, że lonsdaleity powstają bezpośrednio z grafitu w wyniku gwałtownego uderzenia w czasie miliardowych części sekundy przy ciśnieniu 500 tysięcy atmosfer. Struktura lonsdaleitu różni się od struktury diamentu. Przez lata trwały spory, czy jest on twardszy od diamentu, czy nie. Ostatnie badania wykazały, że nie można porównywać go z diamentem, jeżeli chodzi o twardość, ponieważ posiada on właśnie inną strukturę niż diament i w różnych warunkach oba materiały mogą mieć różniącą się od siebie twardość. Jednak mimo swoich właściwości prawdopodobnie lonsdaleit długo jeszcze nie znajdzie żadnego popularnego zastosowania, głównie przez problematyczny sposób jego uzyskiwania.

odejść. Tego się nie robi mężczyźnie. Po co ma począć mężczyzna w pustym mieszkaniu? Długo czytać gazetę, papierosy palić, kawę parzyć mocną, mocniejszą niż kiedyś.

Niby nic tu nie zmienione, a jednak pozamieniane. Coraz śmielej się z kątów rozprzestrzenia chaos. A wieczorami świeci tylko telewizor.

Peel Sessions. Peel Sessions.

Plage où les chevaux quittent l'équipage.

0: Radio Odzew. Głos wolnego świata w twoim domu.
1: Dzień dobry, witam wszystkich. Polskie jazzy. Tak nazywa się ten program. Dziś mam zamiar przedstawić płytę duetu Michał Tomaszczyk i Peter Olofsson. Płyta zatytułowana Sketches from the North. Michał Tomaszczyk na polskim rynku jazzowym działa prężnie już od kilkunastu lat, tymczasem Sketches from North jest pierwszą płytą, którą sygnuje własnym nazwiskiem. Ciężko mówić tu o debiucie, pamiętając chociażby album Unspoken Words zespołu Bioton, ale premierowe wydawnictwo z pewnością można nazwać nowym otwarciem dla artysty, który do tej pory pojawiał się w wielu projektach jako sideman, aranżer lub producent. I od razu jest to skok na głęboką wodę. Duet puzonu z kontrabasem. Takie zestawienie jest w jazzie niemal niespotykane, a to wielka szkoda, bo brzmi zaskakująco naturalnie. Duża w tym zasługa mistrzowskich umiejętności technicznych obu instrumentalistów. Mamy do czynienia z prawdziwymi wirtuozami, dla których najważniejszy jest jednak spójny muzyczny dialog na kanwie kompozycji przepełnionych nośnymi tematami. To właśnie melodia, od której wielu jazzmenów świadomie odchodzi. Ta melodia jest klejem w Sketches from the North. Z kolei różnorodność środków wyrazu, jakimi dysponują w improwizacjach Tomaszczyk i Peter Olofsson, pozwala przez cały czas utrzymać słuchacza w skupieniu i skutecznie uniknąć monotonii, której widmo często unosi się nad duetami. Muzycy na co dzień współpracują razem w szwedzkim Norrbotten Big Band. Do kameralnej odskoczni od dużego składu skłoniły ich wspólne inspiracje muzyczne, ale także pozasceniczne porozumienie. Dzięki temu publiczność nad Wisłą ma okazję lepiej poznać rewelacyjnego Olofssona. Przy tej okazji trzeba odnotować, że teza o wyśrubowanym poziomie, jaki od dekad reprezentują szwedzcy kontrabasiści, wciąż jest aktualna. Zgodnie ze słowami Tomaszczyka, głównym założeniem polsko-szwedzkiego tandemu było uzyskanie brzmienia, które oddałoby surowość mroźnej Skandynawii. Czy cel został osiągnięty, to powinien docenić ktoś, kto lepiej zna północną część Szwecji. Ja natomiast mogę powiedzieć, że ten muzyczny krajobraz jest fascynujący. A skoro przemieszczanie się między krajami jest teraz poważnie utrudnione, to i wam polecam tę formę podróży na północ. Płyta Sketches from the North, rok 2020. Chyba tak, zaraz jeszcze sprawdzę. Tak, rok 2020. I oto utwory, które usłyszymy. Home, Island 1, Landscapes, Mountain Voices, Isolations, Island 2, Red House in the Middle of the Forest, Atheist Prayer, Island 3, Archipelago, Fria Feglar i na koniec Islands. Muzycy to Michał Tomaszczyk, puzon saksofon barytonowy, Peter Olofsson, kontrabas. Posłuchajmy.

0: Radio Odzew. To nie są rurki z kremem.
1: Christopher Scarver. Choć Christopher Scarver zabił tylko 3 osoby, to jednak przeszedł do historii. Po utracie pracy stolarza w Wisconsin, Scarver popadł w alkoholizm i urojenia. 1 czerwca 1990 sytuacja uległa eskalacji. Mężczyzna pojechał do swojego dawnego miejsca pracy i zastrzelił pracownika, wyłudzając od kierownika budowy pieniądze. Jednak Scarver stał się dobrze znany dopiero podczas odbywania kary więzienia. 28 listopada 1994 roku został przydzielony do pracy wraz z 2 innymi więźniami. Kiedy pozostawiono ich bez opieki, Scarver chwycił metalowy pręt i zabił nim współwięźniów. Jedną z ofiar był Jesse Anderson, który zabił swoją żonę. Drugim zabitym więźniem był kanibalistyczny morderca Jeffrey Dahmer. Scarver powiedział funkcjonariuszom: Bóg kazał mi to zrobić. Jesse Anderson i Jeffrey Dahmer nie żyją.

0: watch who you call a nigga.
1: W tawernie nad urwiskiem zdrowej śmierci, gdzie pirackie włóczęgi, lichwiarze, mordercy, każdy kotwicę wbił w drewniany ołtarz.

0: Radio Odzew. To nie są rurki z kremem.
1: Ta niezłomna kobieta odmówiła wyprowadzki z domu w Rui w prowincji Zhejiang w Chinach, aby zrobić miejsce na budowę nowego

0: Radio Odzew. Głos wolnego świata w Twoim domu.
1: Witam serdecznie. Władysław Bałtycki się kłania przed mikrofonem. Artysta tygodnia. Dziś zapraszam na zaznajomienie się z zespołem Borghesia. Borghesia to po włosku burżuazja, a z drugiej strony to legendarny zespół muzyczny grający Industrial i IBM, założony w Lublanie w 1982 roku. Teraz można powiedzieć, zapytać się, czy to jugosłowiański zespół, czy słoweński. Wtedy jugosłowiański. Obok Laibach byli najwybitniejszymi przedstawicielami słoweńskiej sceny alternatywnej lat 80. XX wieku, którzy wypracowali własny charakterystyczny styl muzyczny, silnie powiązany z ich multimedialnymi występami i eksperymentami. Ich hipnotyczne utwory, wypełnione samplami z filmów i audycji radiowych, łączą różne gatunki i style. Można tu znaleźć muzykę new wave, minimal wave, electro, synth-pop, proto-techno i disco. Wielu uważa, że Borghesia stworzyła własny rodzaj IBM oparty na symfonicznym brzmieniu syntezatorów, funkowych liniach basowych, minimalistycznych rytmach i surowych sekwencjach powtarzalnych, transowych pętli. Twórczość zespołu jest często stawiana na równi z takimi gigantami industrialnej sceny tanecznej jak DAF, Manufacture czy Front 242. Dziś zapraszam na wysłuchanie płyty z roku 1990. Płyta nazywa się Resistance. Oto utwory, które przed nami. Team One, Resistance Mix, potem Message, następnie If, Conflict, October, Rumors, Young Prisoners, Discipline, The Little Man, PIAS, albo PIAS, jak to woli, Police Hour i na koniec More Resistance. No to posłuchajmy sobie grupy Borghesia.

0: Radio Odzew. To nie są rurki z kremem.
1: Honduras. 11 lat temu Honduras dzierżył tytuł światowej stolicy morderstw. Do zabójstw dochodziło tam statystycznie co 74 minuty. Choć dziś jest wiele bezpieczniej, szczególnie w miejscach turystycznych. Jak podaje Onet, od 2012 roku udało się tam zmniejszyć wskaźnik brutalnych morderstw z ponad 85 zabójstw na 100 tysięcy mieszkańców do 44 w 2019. A co czeka na odważnych?

Jednym z największych skarbów Hondurasu są jego zabytkowe miasta kolonialne, takie jak na przykład Comayagua, które do dziś zachowały wyjątkowy charakter z czasów hiszpańskiej kolonizacji. W tym kraju możemy też podziwiać sztukę prekolumbijską, na przykład w ruinach miasta Copan. To ważne miejsce związane z kulturą Majów. Nie można też nie wspominać o wyjątkowej przyrodzie, lasach deszczowych i pięknych plażach.

Strzesnął z biedy miejska straż. Dziś brygady montujemy, każdą łapkę dziś skopiemy, prowadzimy nowy ład. Strzesnął z biedy miejska straż. Dziś brygady montujemy, każdą łapkę.

wiejska straż. Dziś brygadę montujemy, każdą łapkę. Dziś kopiemy, dziś kopiemy, dziś kopiemy, dziś kopiemy.

0: Radio Odzew. To nie są rurki z kremem.
1: Bhutan. Jeśli nigdy nie słyszeliście o tym państwie, nie przejmujcie się. Bhutan to jedno z najbardziej odizolowanych miejsc na świecie. Położone wysoko w Himalajach, państwo to dysponuje zaledwie 6000 żołnierzy, nie ma żadnej artylerii ani sił lotniczych. Jednak mimo to Bhutan znajduje się na krótkiej liście państw, które nigdy nie były zdobyte. W XVIII wieku Bhutańczycy zostali napadnięci przez Imperium Brytyjskie. Ta klęska doprowadziła do zawarcia układu z Anglią, a nie pełnego podboju. Obecnie inwazja nie byłaby możliwa z dwóch powodów. Pierwszym jest ukształtowanie terenu. Wspinanie się powyżej 3000 metrów nad poziomem morza, aby dotrzeć do Bhutanu, może przyprawić się o chorobę wysokościową, a czołgi na pewno nie pokonałyby tej trasy. Drugim powodem jest fakt, że sąsiadujące z maleńkim krajem Indie postanowiły wziąć go pod swoją opiekę. Ojczyzna Bollywood zaopatruje Bhutan w broń i pieniądze i trenuje maleńkie wojsko himalajskiego państwa. Indie obiecały także wesprzeć Bhutan swą ogromną armią i pomóc sąsiadowi w razie jakichkolwiek problemów.

0: Radio Odzew. Głos wolnego świata w Twoim domu.
1: Dobry wieczór Państwu. Poniedziałek, a my zaczynamy audycję Winyl. Godzina 19, Kuba Długosz, jak co prawie tydzień. Każdy wie, o co chodzi. Dzisiaj audycja będzie nietypowa. Moim gościem jest Jacek Stasiak, Kongo Studio. Będzie wspaniale. Zapraszam.

0: I jesteśmy z powrotem, za nami dwa pierwsze numery. The Hillbilly Moon Explosion, kawałek nazywa się Midnight Blues, oraz Groovy Nobody, Sunseek. Dzisiaj audycja będzie nietypowa, ponieważ mamy gościa, a rzadko mamy gościa, jest nim Jacek Stasiak, człowiek, który prowadzi fantastyczny projekt Kongo Studio. Cześć Jacku.
1: Siemanko, witam wszystkich.
0: Tak jak wspomniałem, Jacek prowadzi studio, a co za tym się kryje? Wiele fantastycznych emocji. Jacku, opowiedz fragment przynajmniej tego, dlaczego zacząłeś w ogóle prowadzić coś takiego?
1: Pomysł na studio wyszedł właściwie naturalnie. Wiadomo, pierwsza gitara, pierwszy zespół, jakieś miejsce, sala prób. Pomysł na nagrywanie własnych jakichś kawałków, własnych prób i powolutku kompletowanie sprzętu do nagrywania, uczenie się obsługi tego i
0: znaczy, wiesz,
1: nagle mam studio.
0: No tak, zawsze to jest, pewnego dnia się budzimy i wszystko już to, czego pragnęliśmy, okazało się, że mamy. To tak jak granie małym palcem na gitarze. Pewnego dnia wstajesz i on działa. Ale pytanie jest trochę inne, bo wiele osób potraktuje pracę w studiu jako czarną robotę, bo to jest czarna robota trochę z perspektywy osoby, która jest w zespole i którą ty też zapewne masz, jak wspomniałeś, bo masz zespół TED, o którym więcej później. Skąd ta chęć walczenia jakby z tym oprogramowaniem, z tym wszystkim? Bo wiesz, jak przychodzi artysta do studia, to on zazwyczaj chce odwalić swoją robotę, zagrać piękne partie i trzymaj się, cześć. A to, ile ciężkiej pracy jeszcze trzeba wykonać przy miksie i masterze, skąd zamiłowanie do tego? Czy to tak po prostu?
1: Wiesz co, nigdy nie postrzegałem tego jako ciężkiej pracy albo obowiązku właśnie. To mi się wydawało kuszące, że jest to forma pracy nad muzyką, owszem, wymagająca jakiejś takiej, no nie wiem, pewnego zamiłowania technicznego czy pewnej drobiazgowości, aczkolwiek dla mnie przynajmniej jest to niesamowicie satysfakcjonujące móc uczestniczyć w procesie tworzenia płyty, być takim katalizatorem tego co się wytwarza w studio.
0: Moi kochani, tak jak słyszycie, praca w studio nie dla każdego jest czarną robotą, także więcej o tym wszystkim porozmawiamy za chwilę. Dzisiaj, ze względu, że mamy gościa, no to gość puszcza muzę. Radio Odzew, kawałki do końca słuchane, no bo to niekomercyjne radio, słyszymy się za moment.

0: Za nami kolejne utwory w tej audycji. Jesteśmy z powrotem. Kuba Długosz oraz Jacek Stasiak, właściciel oraz współtwórca, jako jedyny współtwórca Kongo Studio. Posłuchaliśmy sobie muzyki, którą lubi Jacek. Myślę, że takie kawałki jeszcze w tej audycji nie leciały, a przed nami wiele więcej. Jacku, wracamy do ciebie. Powiedz mi, ile zespołów ty już masz na koncie? Odhaczonych.
1: Trudne pytanie.
0: Nie tak, liczysz?
1: Nie liczę, ale tak... 20-30, tak strzelam. Coś.
0: Słuchaj, to jest całkiem niezła liczba osób, które zrealizowały u ciebie materiał muzyczny, a jeśli zapytam, ilu z tych... Ile zespołów, które już u ciebie nagrywały, udało się pokonać krok dalej i przebić w jakimś stopniu ten szklany sufit w branży muzycznej?
1: Wiesz co? Nie wiem, jak rozumieć to pytanie, bo większość zespołów, które tutaj przyjeżdżają, robią muzykę niezależnie, wydają się niezależnie i często ich celem nie jest zdobywanie mediów, zdobywanie takiej szeroko rozumianej popularności. Oczywiście każdemu zależy na tym, żeby sprzedawać płyty, żeby grać koncerty dla pełnej sali, grać na dużych scenach, to wiadomo, ale
0: no właśnie,
1: w radiu mało zespołów można posłuchać. Myślę, że Ayahuasca jest jednym z nich, która nawet grywa koncerty w radiu.
0: No ale powiedz, w takim wypadku, skoro masz doświadczenie raczej z zespołami niszowymi, może w takim kontekście alternatywnymi, mimo wszystko. Ta muzyka jest w jakimś stopniu alternatywna, nie dotyka tego mainstreamu. Powiedz mi, jak z twojej perspektywy wygląda w ogóle to środowisko z ludźmi, z którymi pracujesz, jeżeli nagrywasz taką muzykę? Może to bardzo ogólne pytanie, ale spróbujmy się zawęzić do tego, po prostu jak zapatrujesz się na muzykę alternatywną w tym momencie, na podstawie tego, ile zespołów zrealizowałeś. Jak jest twoje wyobrażenie tego i zdanie na ten temat? Dokąd to zmierza?
1: Znaczy moje spostrzeżenie jest takie, czy spostrzeżenie, czy wniosek, nagrywam na tyle różnorodne zespoły i z różnych powiedzmy klimatów, że ciężko mi wysnuć jakiś ogólny wniosek. To co ja na pewno bardzo cenię w tym właśnie, że z taką różnorodnością się spotykam, to jest to, że się nie nudzę i się zawsze uczę czegoś nowego przy współpracy, nie wiem, zespołem rockowym takim jak wy, który nagrywa powiedzmy klasyczne instrumentarium, dużo ciekawych aranży produkcyjnych, jest tutaj duże pole do popisu, a z drugiej strony na przykład tria instrumentalne, które lecą tylko na setkę i cenią sobie bardzo surową produkcję, taką powiedzmy garażową, albo zespoły zupełnie akustyczne, gdzie w ogóle podejście do nagrywania jest jeszcze kompletnie inne.
0: No to bardzo miłe, że wspomniałeś w ogóle o zespole, w którym śpiewam i gram, czyli Ayahuasca, bo właśnie słuchajcie, wy tego słuchacie w poniedziałek.
1: Tak się składa, że tak? Przypadkiem chłopaki nagrywają album.
0: Właśnie jesteśmy u Jacka, słuchajcie, w studiu, więc nagrywamy ten poniedziałek właśnie w tym momencie w studiu, w Kongo Studio. Także zróbcie hałas dla Jacka w tym momencie, macie swój czas. Dzięki bardzo. Także powiedz mi, Jacku, jak to jest z tą muzyką alternatywną w takim kontekście, że czy ty widzisz potencjał w tych artystach na to, żeby oni budowali tą scenę? Czy ta scena jeszcze jest w uśpieniu, jeszcze nie zasłużyła na to, żeby ją budzić? Nie ma takich dźwięków?
1: Myślę, że...
0: Na czym polega, jakby wiesz, fakt tego, że jednak wciąż jest to... Znaczy ja wiem, że scena alternatywna musi być niszą, ale potrzebujemy tego. Potrzebujemy, jest brak. Przyroda nie znosi pustki.
1: Jasne. Wiesz co, mam takie niejasne przeczucie, że no jest to kwestia pewnie parunastu lat, ale może też w głębi serca po prostu liczę na to, że na taki pewien zwrot ku takiej, nazwijmy to może nieco górnolotnie, muzyce tradycyjnej, w sensie właśnie takie tradycyjne akustyczne instrumentaria, akustyczno mam na myśli, prawda, no też gitara elektryczna, pianino, nie stricte muzykę produkowaną elektronicznie.
0: Mhm. No teraz to dominuje zdecydowanie, tak?
1: Tak, ale tak właśnie widzę to...
0: ChatGPT pisze większość, kurde, że tak powiem już to brzydko, kurde, numerów, bo inaczej się tego nie da nazwać, mhm. tak? Mało jest czynnika ludzkiego.
1: Tak, ale na przykład widać to, jest taki powrót do takiego retrogrania. Mhm. Od jakiegoś czasu są popularne zespoły takie jak Kadawar czy Blues Pills, które właśnie inspirują się muzyką lat 70., 60. i, że tak powiem, robią ją po swojemu i zdobywają znakomitą popularność, więc liczę, że też takie zespoły, powiedzmy, stonerowe, psychodeliczne, trochę bardziej taka muzyka, no nie wiem, no, na razie pozostająca nieco w uśpieniu w kontekście takim globalnym, bo oczywiście tam scena polska stonerowa istnieje.
0: Tak.
1: Jest to specyficzne środowisko, ale można tam się odnaleźć.
0: No
1: ale...
0: słuchaj, jak to na pustyni. Słuchajcie, zrobiliśmy zarąbiście długie wejście, ale teraz przejdziemy sobie do kolejnych numerów, które przygotował dla nas dzisiaj Jacek. Co to będzie?
1: Następne w kolejności poleci zespół Yin Yin, utwór Chongguang. Myślę, że jak ktoś lubi disco, to mu się spodoba. A następnie coś bardziej egzotycznego, Nugenea i numer Tienate.

0: I słyszymy się z powrotem. Za nami co było, Jacku?
1: Słuchaliśmy Yusef Kamal, Strings of Light, trochę szalonego jazzu. A następnie było Flower Lane, utwór Flower Lane.
0: Moi drodzy, cały czas poznajemy dużo fantastycznej muzyki. Pamiętajcie, kilogramy dobrej muzy tylko w Radiu Odzew. A teraz wracamy sobie do naszego gościa. Jacku, powiedz mi, jakie ty masz w ogóle zapatrywania na swoją działalność? Bo na ten moment funkcjonujesz jako studio, nagrywasz zespoły i utrzymujesz to na pewnym poziomie popularności i rozwoju. Bo jednak jest to też pewnego rodzaju praca i biznes po prostu. Mało ludzi też zdaje sobie sprawę, że wszystkie te artystyczne rzeczy są pracą i wymagają dużo determinacji i cierpliwości, żeby to wykonywać. Powiedz mi, jakie masz projekcje tego projektu na przyszłość, na lata? Czego byś oczekiwał, czego byś chciał?
1: Chciałbym tego samego co teraz, tylko więcej. W sensie bardzo lubię współpracę z ludźmi kreatywnymi, którzy mają coś do przekazania, chcą coś stworzyć, przychodzą do mnie właśnie z takim, mają cel po prostu. I pracowanie nad takim materiałem, nad takim celem, no jest super. Jeśli chodzi o to, jakbym widział Kongo, mam już pewne plany, jak to ma wyglądać w przyszłości, na nową lokalizację i takie, powiedzmy, podejście już holistyczne do mojego studia. Aktualnie mam, moje studio mieści się na poddaszu.
0: Ale to nie jest takie małe poddasze,
1: nie jest małe poddasze.
0: Nie jest małe poddasze.
1: Jest akustyka tego miejsca jest wyjątkowa i
0: prawda.
1: Ma to swój urok, natomiast wiem czego potrzebowałbym więcej, żeby po prostu robić swoją robotę lepiej, a także żeby moim klientom też jeszcze bardziej zwiększyć komfort i swobodę przebywania tutaj, pracowania, tworzenia, po prostu cieszenia się z czasu, który poświęcają na coś, co kochają.
0: Wiesz, świetne jest to, co mówisz, że robiąc coś takiego nadal masz perspektywę rozwoju tego. Ja też ci powiem z perspektywy własnej, że prowadząc zespół i pisząc piosenki, każdy numer napędza cię w jakimś stopniu do pisania kolejnych numerów i to znaczy, że człowiek jest we właściwym miejscu, więc myślę, że to, o czym mówisz, wydarzy się. Nie biorę tego w ogóle pod jakąkolwiek wątpliwość. Słuchajcie, lecimy z kolejnymi piosenkami. Co teraz poleci? Bo teraz puścimy jeden numer. Co to będzie? Czym nas teraz zaskoczysz? Bo słuchacze Radia Odzew raczej nie przywykli do takich orientalno-egzotycznych rytmów, chociaż też potrafię ich nieźle zaskoczyć.
1: Następnym numerem, jaki poleci, będzie to produkcja z Kongo. Będzie to zespół Wodorost.
0: Słuchamy i wracamy za chwilę. Czekajcie tam na nas.

0: Słyszymy się z powrotem, za nami kolejna muzyka. Powiedz mi, Jacku, co to było, bo to był zespół, który ty wyprodukowałeś.
1: Tak, był to zespół Wodorost, numer pod tytułem Depths, z najnowszego albumu From the Depths, który chłopaki i koleżanka nagrywali parę miesięcy temu. Znakomite granie, desert, stoner, bardzo różne mieszanki.
0: Bardzo sympatyczne gatunki, ja też takie lubię. A jak wy, moi kochani, mogliście usłyszeć, Jacek elegancko to wyprodukował, także mieliście popis tego, jak pracuje się z człowiekiem, znaczy jaki jest efekt pracy z tym człowiekiem. Natomiast jak się pracuje, to ja powiem szczerze, że bardzo dobrze, jesteśmy ugoszczeni po słowiańsku, czyli najlepiej. Powiedz mi, Jacku, pogadaliśmy sobie o twoich perspektywach studia na przyszłość, o tym, że planujesz rozbudować to studio, zmienić jego lokalizację. Aktualnie Jacek znajduje się nad Warszawą w Chotomowie, także zapraszam wszystkie zespoły, które pragną przeżyć nie tylko przygodę, ale doświadczenia dosyć swobodne w realizacji fantastycznych rzeczy. Bo słuchajcie, nie trzeba wcale mieć studia w Ameryce, tam gdzie nagrywa The Rolling Stones i 100 tysięcy innych zespołów, żeby zrobić fantastyczną muzykę. Liczy się klimat oraz człowiek, który to produkuje, prawda?
1: No, co mogę więcej dodać? Ja ze swojej strony stałem się w takiej pozycji kogoś, kto chce właśnie pomóc zrealizować pomysł, wizję, czy jest ta wizja jakoś bardzo określona, czy po prostu zespół ma swoje numery, chciałby to usłyszeć, jak one brzmią nagrane w profesjonalnych warunkach, to ja jestem po to, żeby tu pomóc, podzielić się swoim doświadczeniem, a jednocześnie zawsze jestem otwarty właśnie na to, co zespół ma do powiedzenia, co zespół chce osiągnąć i razem dochodzimy do takich rezultatów, które cieszą każdego z uczestniczących w tym procesie.
0: Ty, a powiedz mi w ogóle, co ci się tak najbardziej marzy z takich drogich zabawek, co by zbawiło trochę świat?
1: No? Co by zbawiło świat?
0: Tak, co ci się marzy za gadżet, czy mikrofon, czy cokolwiek innego, które byś sobie chciał sprawić, bo wiesz, no ja powiem za siebie, że jestem świrnięty na punkcie gitar, mam ich aktualnie 5 czy 6 i będę miał ich pewnie dwa razy tyle z czasem.
1: Wiesz co, jest taka rzecz z takich najdroższych fanaberii czy gadżetów, to chciałbym mieć handpana.
0: Co to jest? A, wiemy co to jest.
1: Tak,
0: wiemy, słuchacze, to Jacku?
1: Są
0: dobra,
1: to takie
0: jak krowie na rowie.
1: Grając ręcznie wykonywane misy, na których się, stalowe misy, na których się gra rękami. Wydają bardzo...
0: Każdy obszar wydaje różny dźwięk.
1: Tak, bardzo, jest to taki instrument perkusyjno-melodyczny, ponieważ gra się na nim melodię, ale gra się na nim rękami jak na bębnie. I ma, no jest zupełnie wyjątkowy i ma zupełnie transowe brzmienie.
0: Zgadzam się z tobą, też mi się marzyły takie rzeczy. Są co prawda tańsze odpowiedniki, ale wnioskuję po odpowiedzi, że nie są warte tego, żeby były zakupione.
1: No ja miałem okazję w jakimś sklepie muzycznym najtańszy model takiej pełnowymiarowej misy, one mają tak pół metra szerokości, średnicy, no to kosztowało 13 kawałków, także...
0: Słuchajcie, jakbyście mieli 13 kawałków, marzyłby się wam, jesteśmy z powrotem, taki handpan, to zagadajcie do Jacka, Jacek chętnie taki przyjmie.
1: Dokładnie.
0: Tak, także Chotomów, Kongo Studio, wysyłajcie takie 13 kawałków.
1: Możecie
0: różnych
1: od razu wysłać po prostu.
0: Tak,
1: pocztą.
0: Tak, śmiało, znajdziecie go na Facebooku, pamiętajcie o tym. Co sobie teraz posłuchamy, co dla nas przygotowałeś, Jacku? No odwalasz tutaj czarną robotę, ja nie mam żadnych piosenek, dzisiaj jedziesz ty.
1: Dobra. No to tak, na początek poleci mój chyba ulubiony zespół ever. Na pewno moja największa inspiracja, jeśli chodzi o granie w tecie, czyli Color Haze, utwór If. A potem kompletny biegun, zespół Horse, Bloody Like the Day You Were Born.
0: No i co? Klasyka, słyszymy się za moment.

0: Słyszymy się. A czy słuchacze nas słyszą? Kilogramy dobrej muzyki w radiu Odzew. Jacku, co teraz było? Bo to jest ważne. Ludzie chcą wiedzieć, co puszczamy.
1: Leciał mój ukochany Color Haze, a także równie uwielbiane przeze mnie Horse.
0: A wspomniałeś, że jeden zespół z tych dwóch był inspiracją dla twojego zespołu, który prowadzisz.
1: Tak, Color Haze jest to bardzo, bardzo duża inspiracja muzyczno-emocjonalna. W projekcie TED łączymy elementy rocka psychodelicznego, stonera, doomu, rocka progresywnego, bardzo dużo mieszamy.
0: Słuchajcie, to jest taka muzyka, że jest bardzo ciężko, ale lekko jednocześnie też.
1: Tak.
0: Chyba nie? Jest coś w tym. Muzyka jest ciężka, ale to, co niesie ze sobą, jest ponad to, nie?
1: Tak.
0: Co powiesz o zespole TED, Jacku? Śmiało.
1: Generalnie to, w jaki sposób ja się znalazłem w ogóle w tym zespole. Chłopaki przyjechali we trójkę, jako trio, nagrywać u mnie album. I po pierwszej sesji nagraniowej, tam jeszcze była druga sesja do dogrywania gitar, i po tej sesji stało się tak, że dołączyłem do tego zespołu. Mieliśmy okazję ze sobą wspólnie improwizować podczas tych sesji i...
0: Zażarło.
1: Dokładnie, no było to... Czuć było, że to jest coś, co warto byłoby w jakiś sposób rozwinąć, mimo że główną przeszkodą był dystans, ponieważ chłopaki są z Gdańska, aktualnie z Gdańska i z Bydgoszczy, także i tak jesteśmy już nieco rozsiani po Polsce, natomiast na szczęście nie przeszkodziło nam to pracy nad kolejnymi numerami, nad zaaranżowaniem nagranego albumu na dwie gitary. Mieliśmy okazję sprawdzić się na żywo na paru koncertach klubowych, a także na małej scenie na Red Smoke'u, gdzie zostaliśmy bardzo ciepło przyjęci przez publiczność.
0: Czyli koncertujecie, czyli dzieje się.
1: Tak, koncertujemy, album jest na finiszu, pracujemy nad okładką, na początku przyszłego roku ujrzy światło dzienne, myślę, że warto będzie czekać.
0: Dobrze to słyszeć. Słuchajcie, Jacek Stasiak, Kongo Studio, człowiek o wielu twarzach, człowiek renesansu, studio, zespół TED oraz wiele innych projektów, o których wam już nie powiem, bo nie wypada mówić o tym na antenie. Moi kochani, bardzo dziękuję za tą wizytę. Klasycznie posłuchamy sobie dzisiaj piosenki Zagadki, którą przygotował dla nas Jacek na koniec tej audycji. Kuba Długosz, audycja Winyl, w co prawie każdy poniedziałek o godzinie 19 oraz
1: Jacek Stasiak, dzięki piękne za słuchanko.
0: Trzymajcie się, cześć.

0: Radio Odzew. Głos wolnego świata w Twoim domu.
1: Doskonałość formy nieprecyzyjnej.

pierdolło serce. O beton. Pierdolło serce.

Dobry wieczór Państwu, Super Mario, jak co poniedziałek. Przywitaliśmy się z zespołem Kombinat Robotron z piosenką Staub, zespół z Niemiec. Rok 2025, muzyka zachęcająca do wytężonej pracy. A teraz będzie zespół z Norwegii w takim troszkę mantrycznym klimacie powtarzających się dźwięków i melodii zespół The Swift z piosenką Hang Time, rok 2016. Zapraszam.

To byli Norwegowie, The Swift. A teraz zespół ze Szwajcarii, zespół Dub Spencer in Trans Hill, rok 2025, piosenka Full Time Dub. Jak dotychczas ostatnia ich płyta, bardzo fajna zresztą. Taka weselsza niż zwykle. Na razie jestem nią bardzo zauroczony i słucham namiętnie, dlatego też dzielę się z Państwem i zachęcam do polubienia.

Nadszedł czas na zespół z Wielkiej Brytanii, zespół Dub War z piosenką Respect, rok 95. Troszkę głośniej, troszkę szybciej, troszkę ten dub w nazwie jest mylący, przynajmniej w tym utworze. Bardzo dynamiczny sposób artykulacji wokalisty. Posłuchajmy.

I znów troszkę motoryki z Wielkiej Brytanii, zespół Mad Mad Mad, pisane wszystko razem. Piosenka nosi tytuł Motor Club, a jest to rok 2019. Bardzo sympatyczne, wpadające w ucho dźwięki. Proszę uprzejmie.

Mam rok 2023, belgijski zespół Dendermonde. W 23 grał tak właśnie, jak za chwilę będzie słychać. Piosenka nosi tytuł Danny. Zapraszam do dobrej zabawy.

I zapraszam do posłuchania kolejnej piosenki, tym razem Nowy Jork i zespół Bronx River Parkway. Piosenka nosi tytuł Song for Ray, rok 2008. Sympatyczne funkowanie z dęciakami w stylu nieco latino. Posłuchajcie.

Pozostajemy w Stanach Zjednoczonych, pozostajemy w Stanach, ale pobędziemy przez kilka minut w Colorado. Zespół nazywa się Elite Force, a piosenka Cross the Line to rok 2021 i bardzo niebanalne wygibasy na elektronicznych urządzeniach. Zapraszam.

Przed nami jeszcze trzy utwory na dziś. Każdy z innego kraju. Teraz będzie Szwecja. Rok 25 i zespół He-Man Stradivarius z piosenką Road to Paradise. To będzie troszkę chórków do znakomitego akompaniamentu. Proszę uprzejmie.

Teraz zapraszam na połączenie Francji i RPA, zespół Bibi Tanga i The Selenitis z piosenką Swing Swing. I ten refren będzie się powtarzać dość często. To rok 2016 i zapraszam, niech to was pochłonie.

I na koniec, do którego udało nam się tym razem znów szczęśliwie dopłynąć, zespół z Serbii, zespół, który raz na jakiś czas tutaj się pojawia. Długo go już nie było, zatem pomyślałem, że czas najwyższy o nich przypomnieć. Zespół Auf Wiedersehen z piosenką Afrika, to rok 2021. Tym się żegnamy. Słyszycie mnie za tydzień w poniedziałek o tej samej porze. Radio Odzew oczywiście. Mam przygotowany zestaw, który z pewnością was zachwyci. Zatem zapraszam przed odbiorniki. Na dziś dobrego wieczoru, dobrej nocy i dobrego tygodnia. Wszystkiego dobrego. Dobranoc, Super Mario.

0: Kwadrans literacki.
1: Wydawnictwo Albatros przedstawia Graham Masterton. Zjawa. Przełożył Andrzej Szulc. Czyta Mikołaj Krawczyk. Nagranie Pike Voice audiobooki. Elizabeth nie potrafiła powiedzieć, kiedy przestała być w końcu niezgrabną, niezdarną nastolatką i przeobraziła się w zadbaną, elegancką, młodą kobietę, którą była teraz. Wszystkie kartki jej pamiętników wypełniały żałosne skargi na krosty, menstruacje i włosy, które nigdy nie chciały ułożyć się zgodnie z jej życzeniem. A jednak w wieku 21 lat stała się atrakcyjną dziewczyną z gładko zaczesanymi do tyłu włosami, delikatnymi rysami twarzy i długimi, smukłymi nogami. Miała na sobie swój najlepszy, kupiony u Bergdorfa Goodmana płaszcz z wielbłądziej wełny, plisowaną kraciastą spódniczkę, czerwoną wełnianą bluzkę i kardigan. W klapie płaszcza lśniła diamentowa broszka, którą ojciec dał jej w prezencie, kiedy skończyła z wyróżnieniem Connecticut State University. Broszka miała kształt róży i należała kiedyś do jej matki. Jak ci się podoba życie w wielkim mieście? Zapytał Lenny, kiedy Elizabeth podała mu zapalonego Philip Morrisa.
2: Bardzo. Moje mieszkanie jest strasznie ciasne. Wynajmujemy je we trójkę, ale po Sherman...
1: Nie musisz mi mówić. Najbardziej senne miasteczko od czasów Sleepy Hollow. Skręcili w stronę Boardman's Bridge i między drzewami zamigotało słońce.
2: Na długo wróciłeś?
1: Zapytała Elizabeth. Lenny wypuścił kłąb dymu.
2: Odwiedzam po prostu starych i dochodzę trochę do siebie. Pewnie słyszałaś, co się stało.
1: Tak, i bardzo mi przykro. Istnieje jakaś szansa, żebyście się pogodzili?
2: Nie ma mowy. To był jeden wielki błąd od samego początku. Jeden z tych wojennych idiotyzmów. Człowiek nie myśli o przyszłości, ponieważ i tak niedługo umrze. Byłem faktycznie przekonany, że umrę. Nawet teraz trudno mi uwierzyć, że udało mi się przez to wszystko przejść.
1: A co z robotą? Nadal będziesz pracował u jej ojca?
2: Lenny pokręcił głową.
1: Zgodziliśmy się wzajemnie, że kochamy się jak pies z kotem i że lepiej będzie, jeśli się rozstaniemy. Wcale tego nie żałuję. Poza tym teść wręczył mi 5000 na zagospodarowanie, dając w ten sposób grzecznie do zrozumienia, że mnie spłacił.
2: Co masz teraz zamiar zrobić?
1: Lenny popukał się palcem w czoło. Porządnie się nad wszystkim zastanowić. Oto co mam zamiar zrobić. Wciąż siedzę w ubezpieczeniach, ale jestem pewien, że potrafię wpaść na jakiś sprytny pomysł, na przykład pakiet ubezpieczeń rodzinnych albo specjalne zniżki dla starszych kierowców.
2: Zdziwiłam się, kiedy zacząłeś tam pracować. Zawsze uważałam cię za wielkiego romantyka.
1: Ja, romantyk?
2: Nie pamiętasz, jak mnie pocałowałeś przed wyjazdem do Fort Dix?
1: Naprawdę? Prawdziwa bezczelność z mojej strony.
2: A potem do mnie pisałeś, prawie co tydzień.
1: Tylko dlatego, że to ty zasypywałaś mnie listami.
2: Myślałam, że weźmiemy kiedyś ślub.
1: Ty i ja? Lenny głośno się roześmiał. Jechali teraz północnym skrajem Lake Candlewood. Wzgórza po obu stronach jeziora płonęły szkarłatem, złotem i żółcią. Tak, jakby w lasach wybuchł pożar. Elizabeth czuła zapach drzew i październikowy dym z ognisk. Zamknęła na moment oczy i zapragnęła, żeby wszystko potoczyło się inaczej, żeby cofnęły się wszystkie te lata, żeby rodzice czekali na nią oboje przed domem, uśmiechając się i pytając, jak minęła podróż.
2: Zmęczona jesteś?
1: Zapytał Lenny.
2: Otworzyła oczy.
1: Nie, pogrążyłam się tylko we wspomnieniach.
2: Wspominanie to bardzo zły zwyczaj. Na twoim miejscu bym tego nie robił.
1: Przejechali przez Oak Street, a potem skręcili w alejkę prowadzącą do domu Elizabeth. Lenny zaniósł jej torbę pod drzwi. Elizabeth rozejrzała się dookoła. Na trawnikach widniały czarne, chłodne plamy mchu, a stopnie usłane były mokrymi, niezamiecionymi liśćmi. Dom też był smutny i zaniedbany i pilnie potrzebował nowej warstwy farby. Sprawiał wrażenie niezamieszkanego. Lenny zadzwonił do drzwi i po długiej chwili otworzyła je pani Patrick z rękami ubrudzonymi mąką. Wydawała się zmęczona i chociaż Elizabeth widziała ją ostatnio nie dalej jak w czerwcu, wyglądała jakby postarzała się o 10 lat.
3: Lizzie, jak się cieszę, że cię widzę! Uśmiechnęła się. Wchodź, wchodź, twoja sypialnia jest już gotowa. Rozpaliłam ogień.
1: Lenny wniósł do środka torbę Elizabeth.
2: Naprawdę jestem bardzo wdzięczna, że po mnie wyszedłeś, powiedziała. Chcesz się czegoś napić?
1: Lenny wziął jej dłoń w swoje ręce. Nie teraz. Najpierw musisz się zobaczyć ze swoim tatą. ale jeśli to możliwe, chciałbym spotkać się z tobą później. Wiem, że moi starzy też byliby zachwyceni, mogąc cię zobaczyć. Pocałował ją w czoło i wyszedł. Pani Patryk zamknęła drzwi. W domu było chłodno. W oczy szczypał dym i wszędzie unosił się zapach wilgoci. Czy była jakaś wiadomość od Laury? Zapytała Elizabeth. Pani Patryk ruszyła przodem, szurając pantoflami. Przysłała telegram, napisała, że bardzo jej przykro, ale będzie mogła przyjechać najwcześniej na święto dziękczynienia. Rozumiem. Czy ktoś jeszcze wie o wylewie ojca? No tak, dopilnował tego pan Ament. Załatwił wszystkie sprawy z bankiem i pilnuje, żeby rachunki były opłacone. Pani Patryk zatrzymała się u stóp schodów. Będziesz pewnie chciała się z nim zobaczyć, powiedziała. W jej oczach zalśniły łzy. Elizabeth objęła ją ramieniem i uściskała. Och, pani Patryk, tak mi przykro. Musi pani być bardzo zmęczona. O mnie się nie martw. Przez całe życie ciężko harowałam. Jestem do tego przyzwyczajona. Powinnaś się martwić o swojego biednego ojca. Nigdy nie widziałam nikogo tak chorego. Uważaj, bo powalasz mąką ten swój śliczny płaszcz. Elizabeth otarła oczy chustką. Nie jest chyba sam? Zapytała. Pół godziny temu był u niego doktor, a o w pół do pierwszej przyjdzie pielęgniarka, żeby go nakarmić i wymyć. Jak widzisz, ma odpowiednią opiekę. Ale trudno powiedzieć, co myśli i czy w ogóle coś myśli. U szczytu schodów pojawił się Simus, niosąc dwa puste kosze na drewno. Z wszystkich osób, które Elizabeth zapamiętała z dzieciństwa, jeden Simus w ogóle się nie zmienił. Tak jakby krasnale, którzy go kiedyś porwali, rzucili na niego czar i przestał się starzeć. Jego myśli rwały się jeszcze bardziej niż kiedyś, niczym zaczepiony o gwóźdź, zrobiony na drutach sweter, ale dzięki temu wydawał się jeszcze młodszy i bardziej sympatyczny. Cześć, Simus, pozdrowiła go Elizabeth. Widzę, że pilnujesz, żeby nigdzie nie zgasł ogień. Błękitne światła, powiedział z uśmiechem Simus. Błękitne światła każdego wieczoru. Jak on się czuje? Zapytała Elizabeth, zwracając się do pani Patryk. Wciąż ma te swoje ataki, biedaczek. Muszę już wracać do moich klusek. Simus zszedł po schodach. Kruki i wrony, powiedział z błyskiem w oku, jakby miał zamiar spłatać jakąś psotę. Skakały wokół karety, ale nie szczekały. Elizabeth wlepiła w niego wzrok. Co takiego powiedziałeś? Skakały wokół karety, ale nie szczekały. Dlaczego nie szczekały, Simus? Bo to było zabronione. Elizabeth pokiwała powoli głową. Tak, Simus, masz całkowitą rację. To było zabronione. Możesz mi powiedzieć, skąd o tym wszystkim wiesz? Kruki i wrony, powtórzył z uśmiechem Simus, bardzo zadowolony z siebie. Skakały wokół karety, ale nie szczekały. Simus, zawołała z kuchni pani Patryk, przestań powtarzać te bzdury i dorzuć trochę drewna do ognia. I pamiętaj, żeby było suche. Elizabeth ruszyła na górę. Na podejście w połowie schodów zatrzymała się i rozejrzała dookoła. Dom nie należał już do niej. Skurczył się i zbrzydł. I nie czuć już w nim było jej obecności, nawet jej obecności z dzieciństwa. Podobnie jak obecności Laury. Przypuszczała, że to samo przydarza się wszystkim dzieciom i wszystkim domom. Po maturze i rozpoczęciu studiów na uniwersytecie przyjeżdżała tutaj coraz rzadziej i rzadziej, a po Bożym Narodzeniu 2 lata temu wyprowadziła się na dobre do mieszkania, które dzieliła z jedną ze swoich najlepszych przyjaciółek, Leah Feinstein. Obecnie miała posadę w wydawnictwie Charles Keywriter and Company i razem z drugą młodą redaktorką i dziewczyną, która pracowała przy dekoracjach w Radio City, wynajmowała mieszkanie na 3. piętrze bez windy przy zachodniej 14. ulicy. Tak bardzo kochała ten dom, kiedy tu się sprowadzili, ale teraz pokoje były puste i nie pozostało w nim nic oprócz cieni i straszliwego żalu. Ruszyła korytarzem do sypialni ojca, zapukała i otworzyła drzwi. Chociaż żaluzje były spuszczone, wychodzący na południowy zachód pokój wypełniony był słonecznym światłem. Od czasu, kiedy matka pojechała do kliniki, ojciec nic tu nie zmienił. W rogu wciąż stało wielkie lustro. Na szafie piętrzyły się pudła na kapelusze. Ojciec leżał na dużym dębowym łóżku, które kupili kiedyś od farmera w Washington Depot. Na tle białych, wykrochmalonych poduszek twarz ojca była dziwnie szara i pozbawiona rysów. Wyglądała, jakby ktoś ulepił ją z papier-maszę. Ręce leżały nieruchomo na kremowym prześcieradle, a dłonie były wychudłe i poznaczone błękitnymi żyłkami. Ojcze? powiedziała, podchodząc do łóżka. Jego oczy podążyły w ślad za nią, ale nie okazał w żaden sposób, że ją poznaje.
3: Ojcze, to ja, Lizzie.
1: Pochyliła się nad łóżkiem i pocałowała go. Jego oddech pachniał mięsem. Pielęgniarka musiała go golić, bo miał na policzkach pojedyncze białe włoski, które zostawiła brzytwa. Z uchylonego lewego kącika ust sączyła się ślina.
3: Och, ojcze,
1: powtórzyła Elizabeth. Wzięła go za rękę i uścisnęła. Ojciec zamrugał i przełknął ślinę, ale robił to prawdopodobnie przez cały dzień i przez całą noc. To nic nie znaczyło. Usiadła na skraju łóżka, żeby mógł ją lepiej widzieć. Wzrok miał zwrócony w jej stronę. Nie potrafiła jednak powiedzieć, czy ją widzi i czy jest zadowolony, że złożyła mu wizytę.
3: Och, ojcze, dlaczego to musiało się zdarzyć właśnie tobie?
1: Zapytała.
3: Byłeś zawsze taki pełen życia, taki energiczny. Ale oni potrafią cię przecież wyleczyć, prawda? Będziesz ćwiczył, nauczą cię mówić. Rozmawiałam w pracy z Jackiem Peabody'im, którego ojciec miał wylew. Pamiętasz Denisa Peabody'ego? Pracował u Scribnera. Był sparaliżowany prawie przez 6 miesięcy, a teraz pisze artykuły dla Saturday Evening Post. Chodzi sam do sklepu i w ogóle.
1: Uśmiechnęła się do niego, ale w głębi duszy chciało jej się płakać. Jak coś takiego może w ogóle kogokolwiek spotkać? Po latach aktywności, wydawania książek, długich rozmów, chodzenia na tańce i przyjęcia. Leżał teraz sam albo prawie sam w wielkim, chylącym się ku upadkowi domu. Bez żadnej rodziny, nieruchomy i niemy. Po policzkach Elizabeth popłynęły łzy. Nie potrafiła w żaden sposób ich powstrzymać. Ojciec obserwował ją w milczeniu.
3: Pracuję teraz naprawdę ciężko, powiedziała. Dali mi do redakcji bardzo trudną książkę. Czerwoni są wszędzie. Karla Szeknera III opowiada o zagrożeniu ze strony komunistów. Pełno w niej przypisów, odnośników, indeksów i innych rzeczy, a ja muszę to wszystko sprawdzać. Moja szefowa nazywa się Margot Rossi i straszna z niej jędza. Jeśli spóźnię się choćby minutę po przerwie na lunch, gotowa jest obedrzeć mnie żywcem ze skóry.
1: Zatoczyła palcem krąg po dłoni ojca.
3: Ale chcę ci coś powiedzieć, ojcze. Nigdy nie zdołałabym osiągnąć tego wszystkiego bez twojej pomocy i duchowego wsparcia. Tyle mnie nauczyłeś. Wiem, jak bardzo cierpiałeś po śmierci Peggy i w trakcie choroby mamy, ale zawsze przy mnie byłeś, prawda? I zawsze mówiłeś, że mnie kochasz.
1: W gardle ojca rozległo się dziwne terkotanie, tak jakby chciał coś powiedzieć. Jego oczy otworzyły się i zamknęły. Otworzyły i zamknęły, ale nie układało się to w żaden wzór, żaden tajny znak. Nie wyrażało niczego oprócz bezsilności. Elizabeth stłumiła łkanie.
3: Nie poddawaj się, ojcze, powiedziała. Proszę cię, nie poddawaj się, zrobię wszystko, żeby pomóc ci wyzdrowieć.
1: Siedziała obserwując go przez prawie 10 minut, a on leżał, odwzajemniając jej spojrzenie. Próbowała opowiedzieć mu o swojej pracy, o tym, co robią jej przyjaciółki i jak pojechała w weekend na północ nad jezioro Mohonk. Ale ojciec nie dawał nawet znaku, że ją rozpoznaje i nie mogła tego po prostu znieść. Załamał jej się głos i siedziała razem z nim w bolesnym milczeniu. Miała właśnie zamiar wyjść, kiedy jego oczy przesunęły się powoli w prawo, jakby zobaczył coś w rogu sypialni. Z początku myślała, że robi to zupełnie bezwiednie, ale on wrócił wzrokiem do niej i ponownie spojrzał w prawo. Elizabeth odwróciła się i krzyknęła zaskoczona. W rogu stała mała dziewczynka w bieli, ta sama dziewczynka, którą razem z matką wzięły kiedyś za Peggy. Stała w promieniach słońca i wydawała się całkiem rzeczywista, chociaż Elizabeth nie potrafiła zrozumieć, w jaki sposób udało jej się, nie zwracając na siebie uwagi, dostać do środka i przejść przez całą sypialnię. Jej twarz była biała i gładka, jak wypolerowany marmur, a oczy czarne i nieprzeniknione. Miała na sobie tę samą białą sukienkę, którą nosiła przedtem, chociaż teraz wystawało spod niej jakby więcej halek. Dłonie złożyła przed sobą i Elizabeth zauważyła, że ma poobgryzane paznokcie. W jakiś sposób czyniło ją to jeszcze bardziej przerażającą. Kto widział kiedyś ducha z poobgryzanymi paznokciami?
3: Kim jesteś?
1: Zapytała Elizabeth, wstając i dając ostrożnie krok do tyłu.
3: Przyszłam zobaczyć papę,
1: odparła dziewczynka. Mówiła, nie otwierając ust. Jej głos miał dziwny, metaliczny pobrzęk, przypominający dźwięk, jaki wydają przesuwane po mosiężnej szynie mosiężne kółka zasłony.
0: Radio Odzew. Głos wolnego świata w twoim domu.

0: Radio Odzew. To nie są rurki z kremem.
1: Kara pokrewna. Kara pokrewna, znana również jako kolektywna odpowiedzialność, to forma kary, w której rodzina przestępcy, niezależnie od ich udziału w przestępstwie, również ponosi konsekwencje. Ta forma kary ma długą historię w różnych kulturach, ale jest obecnie praktycznie uniwersalnie uznawana za naruszenie praw człowieka. Korea Północna jest jednym z nielicznych miejsc na świecie, gdzie ta forma kary jest nadal stosowana. W tym kraju rodzina osoby oskarżonej o przestępstwo może zostać skierowana do obozów pracy lub do obozów przesiedleńczych jako forma kary pokrewnej. Reżim Korei Północnej stosuje tę formę kary, aby odstraszyć potencjalnych dysydentów i utrzymać kontrolę nad populacją. Jest to część szeroko zakrojonego systemu represji, który obejmuje również cenzurę, kontrolę informacji i surowe ograniczenia wolności osobistej. Ciekawostką jest to, że zasada kary pokrewnej jest zapisana w prawie Korei Północnej. Zgodnie z prawem osoba oskarżona o przestępstwo przeciwko państwu i jej rodzina mogą zostać przesiedlone do specjalnej strefy, gdzie muszą pracować na rzecz państwa. Jest to wyjątkowo surowa forma kary, która pokazuje, jak daleko idą represje w Korei Północnej.

0: Radio Odzew. Głos wolnego świata w Twoim domu.
1: W słuchowisku pod tytułem Deszczowy wieczór, które za chwilę nadamy, przedstawimy Państwu przygody i opowieści profesora Tutki. Słuchowisko według książki Jerzego Szaniawskiego opracował Zbigniew Targosz.

0: jest pogoda.
1: No cóż, zimną wiosnę mamy w tym roku.
0: Leje i leje.
2: Nic nie będzie z naszego spaceru do parku miejskiego.
1: A szkoda. Pan profesor Tutka obiecał skomentować nam nową wystawę malarską, otwartą wczoraj w pawilonie parkowym.
0: No, odłożymy to na przyszły tydzień. Ale co zrobimy z dzisiejszym wieczorem?
2: Gdyby rejent nie zachorował, nie byłoby kłopotu. Zagralibyśmy w brydża.
1: Że też żaden mózg elektronowy nie wymyślił jeszcze brydża trzyosobowego.
0: Niestety, jeszcze nie. A poza tym nie wiem, czy miałoby to sens, pozbawienie jednego z bliźnich takiej przyjemności. W dzisiejszym świecie nie mamy zbyt wiele rozkoszy, ale skoro brycz odpada, no to możemy porozmawiać o teatrze, o filmie lub o ostatnim koncercie. Był pan na koncercie, panie doktorze?
1: Niestety, nie miałem czasu.
0: A w kinie?
1: Też nie byłem.
0: A w teatrze?
1: Wieczny brak czasu. Tyle ostatnio miałem pacjentów.
0: A pan, panie sędzio?
2: Ja też, prawdę powiedziawszy, nie byłem ostatnio na żadnej imprezie artystycznej.
0: Nie miał pan czasu?
2: Tak, nie miałem czasu.
0: A więc nie możemy mówić o ostatnich nowościach kulturalnych, nie możemy oglądać wystawy. Co więc zamierzacie panowie robić?
1: Zdajemy się na wyna, profesorze.
0: Jak spędzić dzisiejszy wieczór? Oto jest pytanie.
2: Właśnie. Już Mickiewicz powiedział, trudniej dzień dobrze przeżyć, niż napisać księgę.
0: Tak, tak. A jednak musimy coś wymyślić.
1: Poddaję się, nic mi nie przychodzi do głowy.
2: Jedyne, co mogę zaproponować, to szklaneczka burgunda, którym pozwolicie, panowie, że was poczęstuję.
0: Moulin au vin. Co za kolor. A smak? Niepowtarzalny.
1: O, piękny rocznik. Rzadko już kiedy zdarza się pić takiego burgunda.
0: Tak. To trunek bezcenny.
2: Bezcenny? Nie tylko ze względu na jego wiek. Dla mnie istnieje jeszcze jeden miernik jego wartości. Znacznie, przyznam się panom, istotniejszy. Otóż tę mszałą butelkę dostałem od mojego przyjaciela z Belgii. Namiętnego kolekcjonera starych win. Była unikatem w jego zbiorze. Cenię więc szczególnie tę ofiarę złożoną przez niego dla zadokumentowania naszej długoletniej przyjaźni. Przyznacie, panowie, wartości tej butelki burgunda nie da się wycenić w żadnej walucie.
0: Otóż jeszcze jeden przyczynek do mojego wykładu o wartości. Miałem, moi panowie, kilka lat temu w zastępstwie chorego kolegi taki właśnie wykład. Ponieważ szło mi opornie i czułem, że się studenci nudzą, postanowiłem opowiedzieć im pewną historię. Otóż kiedyś w pewnym uroczym alpejskim hoteliku usługiwała mi piękna, mająca wiele wdzięku dziewczyna. No, widocznie i ja miałem dla niej dużo wdzięku, gdyż wkrótce zawiązała się między nami nić obustronnej sympatii. No, tylko jedna chmura przesłaniała to pogodne, słoneczne uczucie, świadomość mojego bliskiego odjazdu. Wiedziała o tym dobrze moja dziewczyna.
3: A więc już jutro. Jutro pan wyjeżdża.
0: Cóż robić? Wyjeżdżam, miła panienko. No, proszę się uśmiechnąć. Proszę popatrzeć na mnie. Odjeżdżam, ale może na przyszły rok tutaj wrócę.
3: Mówi pan tylko tak, żeby mnie pocieszyć. Odjeżdżam, ale może na przyszły rok tutaj wrócę. Ale nie wróci pan. Wiem na pewno. może wspomni mnie pan, przyśle pocztówkę ze swojego kraju. I to wszystko.
0: Jesteś tak miłą, sympatyczną, łagodną osóbką, że wierz mi, trudno byłoby mi o tobie zapomnieć.
3: Skoro tak, to czy pan pozwoli?
0: No, dokończ. Proszę, no nie trzeba się wstydzić.
3: Nie wiem, jak zacząć. Chciałabym pana o coś prosić. Naprawdę, nie wiem, jak zacząć.
0: Zanim zaczniesz, miła panienko, powiedz, co ty tam ukrywasz przede mną?
3: Nic. Taki drobiazg. Nic takiego.
0: No, proszę mi to pokazać.
3: To jest popielniczka, którą sama dla pana zrobiłam. Dwa szklane spodeczki nałożone jeden na drugi, a ten dolny wykleiłam obrączkami z cygar. I te obrączki, o widzi pan, przedstawiają słonie, palmy, antylopy. Gdy pan będzie daleko od nas i będzie palił papierosa, proszę strząsnąć popiół do tej popielniczki i pomyśleć czasem o mnie.
0: Dobrze, moja droga. Przyrzekam ci, że popielniczka stać będzie zawsze na biurku, przy którym pracuję. No i dziękuję, dziękuję ci bardzo. Po pewnym czasie, kiedy wróciłem do domu, mój gabinet odwiedzać zaczęła pewna przystojna i elegancka dama, uchodząca za osobę bardzo subtelną.
4: Nie rozumiem, jak możesz trzymać u siebie rzecz tak tanią i brzydką. Nie mogę patrzeć na tę popielniczkę. Zobacz, przyniosłam ci w prezencie inną. Jesteś estetą rzadkim i wyszukanym. Sądzę, że potrafisz ją ocenić. Czyż nie śliczna? Wykonana misternie, w srebrze.
0: Tak, tak. Istotnie to piękne cacko. Rzecz naprawdę cenna.
4: No widzisz, mój drogi.
0: Po wyjściu owej damy schowałem piękną, srebrną popieliczkę do szuflady, a popiół strzypywałem do tej brzydkiej, na pozór bezwartościowej. A kiedy to robiłem, wyraźnie widziałem postać kochanej dziewczyny. Gdy przychodziła dama, wyjmowałem z szuflady piękną popielniczkę i stawiałem ją na biurku. Ale pech chciał, że pewnego razu dama przyszła niespodziewanie i nie zobaczyła swojej popielniczki.
4: Nie pytam o nic. Nie chcę ci robić wyrzutów. Szanuję twoje upodobanie i twój smak. Ale co widzisz w tym brzydactwie? Doprawdy trudno mi dociec.
0: Nic nie odpowiedziałem owej damie, choć byłem głęboko przekonany, że mój starannie maskowany uśmiech powiedział jej wszystko. A wracając do mojego wykładu o wartości, o pięknej brzydocie, o rzeczytaniu i błahej, stwierdziłem, że studenci zrozumieli mnie dobrze. Być może byłem na tym wykładzie zbyt sentymentalny, może nawet trochę frywolny, ale usprawiedliwiało mnie to, że to był dzień, który wszystko tłumaczył. Czuło się w powietrzu wiosnę.
2: Gdyby owa dama naprawdę była, jak pan wspomniał, subtelna, wyczułaby podświadomie uczuciowe podłoże tej historii, które zadecydowało o wartości, jaką miała dla pana owa popielniczka. I skwitowałaby ten incydent uśmiechem wyrozumiałości.
0: A propos uśmiechu, humoru, dowcipu. Czy pamiętacie panowie naszą rozmowę na ten temat?
5: Uśmiałem się stokrotnie z pana dowcipów, profesorze.
0: Opowiem panom teraz taką historię. Otóż ostatnio spotkałem małżeństwo moich starych, dobrych znajomych. On solidny kupiec, właściciel składu porcelany. Ludzie o wyjątkowym poczuciu humoru. Mówię o tym dlatego, że są, jak wiadomo, osoby, które śmieją się z usłyszanego dowcipu dopiero po 24 godzinach. W tej super dowcipnej i nad wyraz wesołej rodzinie zupełnym nieporozumieniem był syn. Syn niezwykły, mruk i dziwak. rodzice twierdzili, że to mruk i ponurak do X tej potęgi. Jednym słowem, mały karawaniarz. Kiedyś w niedzielę przed południem wybrałem się do tej rodziny z wizytą. Drzwi otworzył mi synalek.
6: Tatuś w domu?
7: Nie.
6: A mama?
7: Wyszła.
6: I siostra też wyszła?
7: I siostra.
6: A dokąd poszli?
7: Diabli ich wiedzą.
6: No, uprzejmy to ty nie jesteś. Mhm. No więc jesteś sam w mieszkaniu?
7: Sam.
6: No to ja zaczekam.
7: No niech pan czeka.
6: Tak. Może chciałbyś ze mną porozmawiać?
7: Niech będzie. Z rodziną nie rozmawiam, ale z panem mogę.
6: Masz podobno dużo zwierząt?
7: Mało.
6: A jakie?
7: Pies, kot i papuga.
6: A papuga mówi?
7: Mruczy coś. No, sama do siebie. Ale od tej pory, kiedy jest w naszym domu, nauczyła się śmiać. No, tylko nie wiadomo z czego.
6: Może jednak ma jakieś powody do śmiechu.
7: Może. Czy pan zna się na żółwiach?
6: Wiesz, coś niecoś, ale chyba niewiele.
7: Jest do sprzedania żółw. Zaproponowałem ojcu, żeby mi go kupił, ale ojciec odpowiedział: ty mi jeszcze niedługo każesz kupić słonia.
6: No, wiesz, właściciele składu porcelany nie czują wielkiej sympatii do słoni.
7: Wiem. Ale ja i bez słonia zrobiłbym tam porządek. Wystarczy, bym wziął do sklepu psa, kota i papugę. A psa obcego? Ale byłby ubaw. Pan wie, jakby dokazywali pies, papuga i kot? Ha, boki zrywalibyśmy ze śmiechu.
6: Ciekawe, żeś wybrał sobie sklep z porcelaną.
7: No bo w sklepie z materacami nie byłoby to interesujące. Oho, papa idzie. Nie będę już pana zanudzał.
8: Witam szanownego profesora. Strasznie się cieszę, że pana widzę. Długo pan czeka na mnie?
6: No, jakieś pół godziny.
8: Bardzo mi przykro.
6: Nic nie szkodzi. Przecież nie anonsowałem mojej wizyty. Przyjął mnie pana syn.
8: A, mój syn.
6: Miły i wesoły chłopiec.
8: Mój syn?
6: Tak jest, to bardzo inteligentny chłopiec. Ma dużo poczucia humoru i wyobraźni.
8: Na jakiej podstawie opiera pan swoje twierdzenie, profesorze? My z żoną uważamy go za...
6: Niech pan nie kończy. Ten chłopiec jest z całą pewnością inteligentny. Ma wyraźną tendencję do przekraczania granic szablonu i konwenansu. Posiada śmiałą wyobraźnię, zwłaszcza jedna wizja, którą roztoczył przed moimi oczami, a która rozgrywała się, no to już mniejsza z tym gdzie, szczególnie mnie zainteresowała. Poza tym zauważyłem w nim jakby leciutki, ledwie dostrzegalny cień złośliwości. To wszystko, co wymieniłem, cechuje ludzi dowcipnych i inteligentnych.
2: Proponuję więc znieść toast za pomyślność dowcipnych i inteligentnych.
6: Nie protestuję.
9: Tak, moi panowie.
2: O, widzę, że pan doktorze ma jednak ochotę na spacerek. Stale spogląda pan przez okno.
9: Patrzcie, jaka interesująca kobieta siedzi w tym samochodzie. Pewnie jakaś cudzoziemka.
2: W istocie, wygląda na interesującą.
6: Interesująca, powiadacie?
9: A, być może.
6: A, sęk w tym, że panowie podziwiacie interesującą kobietę z okna, a ja taką znałem? Ba! Nawet wylansowałem!
2: To musi być ciekawa historyjka. A gdzie to było? Kiedy? Nigdy jak dotąd nie wspominał nam pan o tym.
0: Było to dawno temu, kiedy byłem jeszcze młodym, przystojnym młodzieńcem. Byłem wtedy biednym studentem żyjącym ze skromnego stypendium. No ale kiedyś uśmiechnął się do mnie los. Otrzymałem wiadomość, że moja ciotka zapisała mi w testamencie niebagatelną sumę pieniędzy. Aby odebrać spadek, udałem się do miasta, w którym mieszkała moja ciotka. Dla załatwienia niezbędnych formalności zabawiłem tam kilka dni. Mieścina była nie najgorsza, a ja byłem bogaty. No, co robić w tym mieście? Słyszałem, że w teatrze grają dobrą sztukę. Pewna miejscowa gwiazda odnosiła w niej wielki sukces. No, nie podzielałem entuzjazmu publiczności, podobnie jak właściciel hotelu, którego zaprosiłem do loży.
2: Nie rozumiem, skąd ten szał. To nasza czołowa aktorka, gwiazda numer jeden.
5: Nie chcę być złośliwy, ale ta gwiazda już bardzo dawno została odkryta przez astronomów.
2: Widzi pan, ten wielki kosz kwiatów to prezent od wielbicieli. Uczniowie gimnazjalni robią składkę i codziennie kupują jej kwiaty.
5: Ale kiedy na miły Bóg nie widzę ani w jej grze, ani w jej urodzie nic na nic nadzwyczajnego. Natomiast ta brunetka, widzi pan? Pierwsza z prawej. Bardziej mi się podoba.
2: A tak, niebrzydka. Ale to niemal statystka. Nie wiem, czy kiedykolwiek otrzymała choć jedno brawko. To jedna z tych, których nie wymienia się nawet na afiszu. Ale owszem, jest ładniutka i bardzo skromna. Wygląda na interesująco.
5: Otóż to trafił pan w sedno. Właśnie dlatego mi się spodobała, jak to się mówi, od pierwszego wejrzenia. Jest bardzo interesująca. Mam do pana prośbę. Ma pan tu pieniądze. Proszę codziennie posyłać jej kwiaty. Najpiękniejsze, jakie są w tym mieście. Proszę dopilnować, by codziennie po przedstawieniu wnoszono na scenę dla niej olbrzymi kosz najwspanialszych kwiatów. Dobrze?
2: Dobrze, proszę pana. Chętnie spełnię pana prośbę. Ta interesująca osóbka i mnie przypadła do gustu.
0: Formalności spadkowe pochłonęły mnie całkowicie. No nie miałem czasu na bywanie w teatrze, ale pilnowałem, żeby właściciel hotelu regularnie posyłał mojej aktorce kwiaty. Nawet nie przypuszczałem, że mój studencki kaprys zmieni tak wiele. Ludzie byli zaintrygowani i podejrzewali, że młoda aktorka ma bogatego adoratora. Właściciel hotelu codziennie mi o tym donosił.
2: To niebywałe, jak losy ludzkie potrafią się zmieniać. I to w tak krótkim czasie. Proszę sobie wyobrazić, co się dzieje w teatrze. Nasza młoda aktoreczka już nie statystuje. Nie wnosi talerzy, nie sprząta pokoju. Ona jest teraz pierwszą gwiazdą naszej sceny. Gra najlepsze role. Odnosi świetne sukcesy. Publiczność zachwyca się nią, a krytyka rozpieszcza znakomitymi recenzjami.
5: Ale czyżby ta gwałtowna zmiana była wynikiem...
2: A tak, tak. Kosz kwiatów, który otrzymuje po każdym przedstawieniu, zwrócił na nią uwagę. Ludzie mówią, że ma bogatego opiekuna, że to jakiś milioner, dygnitarz i Bóg wie kto. Dowodów na to nie ma, ale wystarczy, że wierzy w to dyrekcja teatru, reżyser, publiczność i krytyka. Jeszcze nikt w naszym teatrze nie zrobił takiej kariery.
5: Zdaje się, że to ona. Tak, tak, to nasza aktoreczka.
2: Czym mogę służyć?
10: Chciałabym dostać stolik. Na dziś od 7 wieczór. Ale przy orkiestrze.
2: To niemożliwe, łaskawa pani. Wczoraj zamówił ten stolik pan inżynier.
10: Sądzę, że jeżeli pan powie temu panu, że to ja prosiłam o ten stolik, chętnie mi go odstąpi i zajmie inny.
2: A być może, ale ja jestem solidną firmą. Jeżeli coś komuś przyrzekam, to dotrzymuję słowa. Mogę łaskawie pani ofiarować stolik niedaleko. Zresztą polecę go przysunąć jak najbliżej orkiestry. Będzie pani na pewno zadowolona.
10: Widocznie nie chodzi pan do teatru, jeżeli pan nie wie, kim ja jestem. Bo myślę, że gdyby pan wiedział...
2: Ależ, szanowna pani, wiem. Wiem bardzo dobrze.
10: No więc? Na stoliku bardzo mi zależy. Muszę go mieć. Mogę chyba wymagać. O, widzę, że ten pan przysłuchuje się naszej rozmowie. Proszę, niech pan rozstrzygnie, ale bezstronnie. Czy uwielbiana gwiazda sceny ma prawo?
0: No, nie chciałbym pani urazić. W kobiecie cenię nie tyle urok i sławy, ile wrodzoną prostotę, skromność i umiar.
10: Trudno żądać od panów, byście ocenili moje walory. Ale to nic. Od mojej opinii zależy dzisiaj bardzo wiele. Opinia moja po tym, co mnie tutaj dzisiaj spotkało, nie przyczyni się do spopularyzowania pańskiego lokalu. Żegnam panów.
0: Proszę nie posyłać już kwiatu do teatru. Nie mamy innej możliwości obrony, ale ufam, że to wystarczy.
2: Jak ona pana potraktowała? Pana, który jej tyle...
0: No, to nieważne. Przykro mi i cierpię z powodu rozczarowania, jakiego mi dostarczyła. Sądziłem, że to interesująca osoba.
2: I jak się zakończyła ta historia?
5: Czy cierpiał pan długo?
0: Dwa tygodnie. A w trzecim poznałem kobietę jeszcze bardziej interesującą.
2: Może opowie nam pan o niej, to byłoby zajmujące.
0: Może w przyszłości, na razie muszę być dyskretny. Jak mówiliśmy o interesujących kobietach, otóż chciałem powiedzieć, że również dzieci potrafią być bardzo interesujące. Opowiem panom, jeśli pozwolicie, taką historię, której byłem świadkiem. W przedziale pociągu, w którym siedziałem, wśród pasażerów znajdowali się kilkunastoletni chłopiec i dziewczynka.
11: Gdzie ty jedziesz?
12: Do Wilkowa.
11: Nie boisz się jechać sam?
12: A ty? Na mnie na stacji czeka mama, ciocia i babcia.
11: Ja jedę z tatusiem, ale śpi, bo późno wrócił z pracy i jest zmęczony. Ale ja mam bilet i drugie śniadanie.
12: Daleko jedziesz?
11: Do Palic.
12: No, to dalej niż ja.
11: Słuchaj.
12: No?
11: Słuchaj, co to znaczy namiętna kobieta?
12: Namiętna kobieta? A skąd ci to przyszło do głowy?
11: Czytałam to w tej książce, którą ta pani czyta. Nie wiesz, co to znaczy namiętna kobieta? Myślałam, że jak jesteś starszy ode mnie, to powinieneś wiedzieć. Zresztą chłopcy zawsze więcej wiedzą od dziewczynek.
12: Dużo wiem, ale tego to nie wiem.
11: Muszę zbudzić tatusia i zapytać się go, co to znaczy namiętna kobieta.
12: Daj spokój, nie rób tego. Powie, jak dorośniesz, dowiesz się wszystkiego.
11: Skąd wiesz, że tak powie?
12: Wiem, bo mój tatuś tak mówi. Kiedyś mi powiedział, że jak mu nie będę zadawał głupich pytań, to weźmie mnie na wycieczkę do Warszawy.
11: I co?
12: Nic, tatuś zabrał mnie ze sobą do Warszawy. Był u doktora, bo skarży się, że od czasu do czasu czuje w boku głuchy ból.
11: To jeszcze nic takiego. Moja ciocia ma ślepą kiszkę.
12: Tak naprawdę?
11: Naprawdę. Jeden doktor powiedział cioci, że to nic innego, tylko ślepa kiszka. A potem ciocia zapytała drugiego doktora, ale tak po cichu, żeby tamten pierwszy nie wiedział, bo przychodzi do nas, więc mógłby się obrazić.
12: I co?
11: No i tamten drugi powiedział, że to nie żadna ślepa kiszka, tylko po prostu nerwy.
12: To znaczy, że ciocia nie ma ślepej kiszki?
11: Tak na pewno to nie ma.
12: Chodźmy do okna.
11: Dobrze. Powiedz, czy ty masz psa?
12: Mam, a ty?
11: Mam, jest mądry.
12: A co mądrego zrobił?
11: No, jak mu się poda kaszkę na mleku, jest za gorąca, to on czeka, aż ostygnie.
12: Ej tam, ja też jak dostanę gorącą kaszkę, to czekam, aż ostygnie.
11: Bo ty też jesteś mądry.
12: Czy ja wiem?
11: Nie wiesz?
12: Jedna pani powiedziała mi, że już jestem duży chłopiec, a gusta mi się trzymają.
11: A coś takiego zrobił?
12: Nic.
11: Powiedz.
12: Deprawowałem swoją koleżankę.
11: Co? Jak to było?
12: Paliliśmy papierosy. Wtedy weszła do pokoju jej mama i powiedziała, że jestem duży i nie dość, że sam głupstwa robię, to jeszcze deprawuję jej córkę.
11: I co?
12: Nic. Powtórzyłem sobie kilka razy słowo deprawuję.
11: Ale po coś to powtórzył?
12: Żeby zapamiętać. Zawsze mi przecież mówią, że czego się za młodu nauczę, zawsze mi się w życiu przyda.
11: A ile ta twoja znajoma ma lat?
12: Trochę starsza od ciebie.
11: A jak ci na imię?
12: Staś. Stanisław.
11: A ja jestem Hela. Helena. A jak na imię twojej znajomej?
12: Jakie?
11: No tej, o której mówiłeś, że ją deprawujesz.
12: A tej? Barbara.
11: Czy ty się ożenisz?
12: Nie. Nie ożenię się nigdy. No, wiesz co, tak naprawdę to jeszcze nie wiem. Nie wiem.
11: A jakie imię jest ładniejsze? Barbara czy Helena?
12: Helena.
11: Nieprawda, bo Barbara.
12: Nie, Hela.
11: A na kogo będziesz się kształcił? Na inżyniera, doktora czy artystę?
12: Na podróżnika.
11: I pojedziesz daleko?
12: Bardzo daleko.
11: Dokąd pojedziesz?
12: Do Japonii. Tam się najlepiej mi podoba.
11: A skąd wiesz, że tam ci się najlepiej podoba? Czy tam już jeździłeś?
12: Nie jeździłem. Ale jak byłem mały, to dostałem od wujka takie duże pudełko z napisem Japonia. W tym pudełku było wszystko, co jest w Japonii. Stał tam taki basen i nalewało się wody. W środku umieszczało się wysepkę. Na brzegu stawiało się górę pokrytą śniegiem, ale góra była z dziurką.
11: Dlaczego z dziurką?
12: No bo to był wulkan. Jeszcze na brzegu stał domek, a koło domu mała Japoneczka. Była też łódka, a w łódce siedział Japończyk. Mój wujek powiedział, że jak tym wszystkim potrząsnę, to będę miał trzęsienie ziemi w Japonii.
11: I potrząsałeś?
12: Potrząsałem.
11: I co jeszcze?
12: No, byłem wtedy mały i miałem taką panią Julię do wychowywania dzieci. Panna Julia układała całą japońską powieść, a ja pokazywałem, co się w tej powieści dzieje.
11: Jak tam było? Powiedz.
12: No, ten Japończyk, co siedział w łódce, nazywał się Kiwa Oczami.
11: On kiwał oczami?
12: Niczym nie kiwał. Takie miał nazwisko, japońskie. To był mąż tej Japonki, co stała koło domu. Powiedział raz do żony: jadę na połów ryb. Wtedy ja tę łódkę popchnąłem i pojechał na wyspę. Młoda żona czeka na niego, a on nie wraca. Zakochał się na wyspie, w innej. Nie wraca. Wtedy ja młodą żonę koło domku przewróciłem.
11: Dlaczego? Dlaczego się przewrócił?
12: Co znaczyło, że młoda żona umarła z rozpaczy.
11: Ach tak, to bardzo smutne.
12: A gdybyś ty była moją żoną, a ja bym powiedział, jadę na połów i nie wracam?
11: Ja bym się nie przewróciła.
12: Nie umarłabyś z rozpaczy?
11: Nie.
12: Nie?
11: Ja już wiem, co to znaczy jadę na połów. Przed tym połowem kazałabym ci zostać w domu. Czy to już tu? Czy już wysiadasz, Stasiu?
12: Tak. To już tu, Helu. Pożegnajmy się.
11: Do widzenia.
12: Do widzenia.
0: Na stacji czekała mama chłopca i reszta rodziny. Pociąg ruszył. Staś miał oczy pełne łez, a jego mama była wzruszona, że kochanego synka tak rozczulił widok rodziny.
2: Wprawdzie skomentował pan tę scenę z lekką nutą ironii, ale przyznam panu, że to jedna z najpiękniejszych opowieści, jakie usłyszałem od pana.
5: Piękna i wzruszająca.
0: Widzę, że rozczuliłem panów. Więc żeby znowu wywołać na waszych twarzach uśmiech, przypomnę jeszcze jedną osobliwą historię. Można by ją zatytułować Motylek. Szedłem raz nocą przez miasto wraz ze znajomym, z którym spędziliśmy miły wieczór w większym towarzystwie.
6: Skręciwszy w boczną uliczkę, przechodziliśmy koło placyku, na którym w pobliżu jakiejś szopy stały tak zwane kozły, na których murarze układają pomost, aby przy pracy sięgać wyżej. O jeden z takich kozłów oparta była gruba deska. Mój towarzysz powiedział:
13: przypomniała mi się zabawa z lat dziecinnych. Siadało się na jednym końcu deski, kolega na drugim. I tak bujaliśmy się. Raz wyżej, raz niżej.
6: A, niezły pomysł. Może byśmy to sobie przypomnieli. Pan siądzie na tym końcu deski, ja usiądę na drugim i zabawimy się wyżej i niżej.
13: Czy pan to mówi serio?
6: Jak najbardziej serio.
13: A no, to spróbujmy.
6: Prawda? Że nie najgorsza to zaprawa fizyczna.
13: Oczywiście, choć niezwykła.
8: Przepraszam. Przepraszam. Co panowie tu robią?
6: Bawimy się, panie sierżancie, bawimy się i tyle.
8: No, widzę, ale panowie są w takim wieku, że pewnie jesteście na wysokich, odpowiedzialnych stanowiskach. No, a tu...
6: Ten pan jest radcą prawnym w ministerstwie, a ja profesorem uniwersytetu.
8: Niewątpliwie mieli panowie okazję do wypicia. Mam wprawę w ocenianiu ludzi, którzy piją. To było zapewne dobre winko. Oczywiście nie mogę panom zaproponować wizyty w Izbie Wytrzeźwień, ale w każdym razie jest to naruszenie porządku publicznego.
6: Czyżby... Nie mącimy ciszy nocnej hałasem, nie budzimy śpiących, zachowujemy się cicho. O, przechodził tędy kot z podniesionym ogonem, a to oznaka, że panuje spokój.
8: Tak jest, znam się na kotach, ale przecież ludzie dojrzali nie mogą bawić się bezmyślnie jak dzieci. Zapewne, no nie mogę za to pociągnąć nikogo do odpowiedzialności, ale nigdy jeszcze z tym się nie spotkałem, żeby obywatele stateczni, solidni, na stanowiskach bawili się bez sensu. Wyżej i niżej. Wiek i stanowisko zobowiązują do powagi.
6: A czy pana, panie komendancie, człowieka solidnego, poważnego i na stanowisku, nie skusiło nigdy, żeby pójść pewnej chwili na lewo?
8: Jak mam to rozumieć, panowie?
6: Zwyczajnie. Czy nigdy nie chciał pan odejść choć na chwilę od solidności, powagi, od przepisów? O, na przykład, ma pan żonę i dzieci. Jest pan wzorowym mężem i ojcem. Ale przyzna pan, że czasem lubi pan zerknąć na dziewczynkę, co? No, nie przestając bynajmniej być mężem solidnym i wzorowym ojcem, oczywiście. Oto, jak rozumiem, takie niewinne, takie lekkie odchylenie na lewo od prawa i konwenansu.
8: No, pan profesor tak tu sobie trochę frywolnie... Zerknąć na dziewczynkę. Teraz spełniam obowiązki służbowe i nie wolno mi prowadzić rozmów frywolnych. Ale jeszcze chwilę tak prywatnie. Nie mogę wciąż zrozumieć, jak ludzie poważni mogą siąść na deskę i bawić się wyżej i niżej.
6: Zabawa ta, proszę pana, to takie uproszczenie.

0: A jednak doszedł pan do jakiejś pozycji, o czym świadczą dystynkcje?
1: Tak, ale jest to najwyższa ranga, jaką człowiek może zdobyć. Wkrótce przechodzę na emeryturę. Emerytura to już takie niżej. Już nie ma nadziei na wyżej. Później opuszczą mnie do ziemi i będzie to najniżej.
0: Nie, panie, w ziemi będzie leżał funkcjonariusz, a duch pana wyleci w górę jak motylek. Będzie fruwał lekki, nieobciążony niczym, nawet kwitariuszem do mandatów karnych.
1: Ja, jak już wspomniałem, nie mogę. Nie mogę w czasie służby prowadzić rozmów frywolnych. Żegnam panów.
2: Czy jest pan pewny, że zmienił pan go w motyla? Czy uwierzył panu?
0: No nie, nie uwierzył. Zbyt długo wierzył w inne rzeczy. A jednak mimo tej niewiary, może jeszcze tej nocy, gdy zaśnie, po obchodzie miasta śnić mu się będzie, że jego duch, wyzwolony od spraw ziemskich, krąży beztrosko nad miastem w postaci motylka. Tak, panowie, zaszczepiłem mu tego motylka. Już się od niego nie uwolni.
3: A nam śnić się będzie po nocach omszała butelka Burgunda, który nas uraczył gościnny gospodarz.
0: Wino było rzeczywiście wspaniałe.
4: Deszcz pada i pada.
2: Niech pan nie narzeka, doktorze. Ten deszczowy wieczór zleciał na mnie niepostrzeżenie szybko. Dzięki ciekawym opowieściom pana profesora Tutki.
0: Przy szklaneczce Burgunda wszystkie opowieści są ciekawe. Panowie, wychylmy nasze wino do dna. Uronienie choćby jednej kropli tego szlachetnego trunku równałoby się niemal przestępstwu ściganemu przez prawo, nieprawdaż, panie sędzio?

0: Było to słuchowisko Deszczowy wieczór na podstawie tekstów Jerzego Szaniawskiego w reżyserii Zofii Patryn-Witkiewicz. Wystąpili Barbara Włodarska, Eliasz Kuziemski, Władysław Kozłowski, Danuta Kierklo, a w roli profesora Tutki Janusz Chełmicki.
1: Radio Odzew. Głos wolnego świata w Twoim domu.

0: Radio Odzew. To nie są rurki z kremem.
1: Oczekiwana długość życia. Światowy rekord długości życia, 122 lata, należy do Jean Clément, francuski zmarłej w 1997 roku. Druga najstarsza osoba na świecie zmarła w 1999 w wieku 119 lat. Od tamtej pory żadnemu człowiekowi nie udało się przekroczyć granicy 117 lat. Jak pisze Wacław Smil, w 1850 roku średnia oczekiwana długość życia, liczona łącznie dla kobiet i mężczyzn, wynosiła około 40 lat w większości krajów Europy, Stanach Zjednoczonych, Kanadzie i Japonii. Od tamtej pory mogliśmy obserwować imponujący, niemal idealnie liniowy wzrost tej wartości, który sprawił, że obecnie jest ona niemal dwukrotnie wyższa. We wszystkich społeczeństwach kobiety żyją dłużej od mężczyzn. Pomimo tego, że w drugiej połowie XX wieku długość życia w zamożnych krajach wydłużała się o 34 dni rocznie, to wszystko wskazuje na to, że tendencja ta będzie musiała zniknąć. Niektórzy liczą na to, że naukowcom uda się zatrzymać proces starzenia, choć dla mnie perspektywa nieśmiertelnych bogaczy jest raczej scenariuszem rodem z horroru. Na koniec jeszcze

Jeszcze dodam, że jeśli wasi przodkowie dożyli setki, niekoniecznie czeka was to samo. Szacowana odziedziczalność długości życia nie jest szczególnie wysoka i wynosi od 15 do 30%.

0: Radio Odzew. Głos wolnego świata w Twoim domu.
1: Światło dnia, czyli rekolekcje świątyni Pola Kwantowego.
2: Aby zrozumieć, dlaczego nie możemy po prostu wziąć bardzo dobrego aparatu fotograficznego i sfotografować atomu, musimy pamiętać, jak ogólnie działa wzrok i aparaty fotograficzne. Widzimy obiekty tylko dlatego, że fale świetlne odbijają się od nich. Jednak tutaj napotykamy fundamentalny problem skali. Fale świetlne są zbyt grube dla tak małego obiektu. Wyobraź sobie, że próbujesz wyczuć małą kulkę na podłodze, mając na rękach ogromne rękawice bokserskie. Zrozumiesz, że coś tam jest, ale nigdy nie wyczujesz jej dokładnego kształtu ani krawędzi. To samo dzieje się ze światłem. Długość fali światła widzialnego, takiego jakie postrzegają nasze oczy lub aparaty fotograficzne, wynosi od 400 do 700 nanometrów. Jednocześnie rozmiar typowego atomu wynosi tylko około 0,1 nanometra. Oznacza to, że fala świetlna jest tysiące razy większa niż sam atom. Po prostu przelatuje obok niego lub zakrzywia się wokół niego, nawet tego nie zauważając. W fizyce nazywa się to granicą dyfrakcyjną. Nie możemy zobaczyć obiektu, który jest znacznie mniejszy niż długość fali, za pomocą której próbujemy go oglądać. Jest to logiczne. Nawet jeśli zbudujemy idealną soczewkę i powiększymy obraz miliony razy, zobaczymy tylko rozmyty punkt. Nie jest to problem związany z jakością soczewki, ale ograniczenie wynikające z samej natury światła. Konwencjonalny aparat fotograficzny rejestruje fotony odbite od powierzchni, ale atom jest tak mały, że pojedynczy foton światła widzialnego, zderzający się z nim, może po prostu wybić elektrony z ich pozycji lub zmienić stan atomu. Innymi słowy, sama próba oświetlenia atomu w celu wykonania zdjęcia zmienia go tak bardzo, że nie fotografujemy już tego, co było tam na początku. Dlatego naukowcy są zmuszeni używać wiązek elektronów lub promieni rentgenowskich, których długość fali jest porównywalna z rozmiarem atomu zamiast światła. Jednak takie urządzenia nie są już aparatami fotograficznymi w zwykłym sensie, ale złożonymi detektorami, które zbierają dane i matematycznie rekonstruują obraz. Tak więc każda fotografia atomu w czasopiśmie nie jest bezpośrednim obrazem, ale wynikiem złożonej interpretacji technicznej, ponieważ w widmie widzialnym atom pozostaje całkowicie niewidzialnym duchem. Jeśli nie możemy użyć światła, aby zobaczyć atom, naukowcy musieli wymyślić inny sposób. Zamiast oczu postanowili użyć palców. Najwyraźniejsze obrazy atomów uzyskuje się obecnie za pomocą skaningowego mikroskopu tunelowego lub jego odpowiednika, mikroskopu sił atomowych. Zasada ich działania można najłatwiej porównać do sposobu, w jaki osoba niewidoma czyta książkę napisaną alfabetem Braille'a. Nie widzą oni liter oczami, ale przesuwają palcami po wypukłych kropkach i łączą je w słowa w swoich umysłach. Mikroskopy działają dokładnie tak samo, ale za pomocą palca o grubości jednego atomu. Naukowcy używają niezwykle ostrej igły, której końcówka zakończona jest dosłownie pojedynczym atomem, wykorzystując efekt tunelowania. Igła ta jest doprowadzana do powierzchni materiału w nieznacznej odległości. Między igłą a atomami zaczyna płynąć słaby prąd elektryczny. Gdy tylko igła przechodzi nad atomem pagórkowatym, prąd nasila się, a gdy trafia w zagłębienie między atomami, słabnie. Specjalny program rejestruje te zmiany prądu i przekształca je w mapę topograficzną. To, co widzimy na ekranie, nie jest zdjęciem powierzchni, ale wykresem zmian kole. Ważne jest, aby zrozumieć, że patrząc na taki obraz, nie widzimy zewnętrznego wyglądu atomu, ale wynik jego interakcji z igłą. Gdybyśmy użyli igły wykonanej z innego materiału lub zmienili napięcie, obraz mógłby wyglądać inaczej. Nie jest to obiektywny portret, ale złożona matematyczna rekonstrukcja tego, jak atom opierał się lub przyciągał urządzenie pomiarowe. Kiedy widzimy jasno-złote lub neonowo-niebieskie atomy na okładce magazynu, podświadomie wierzymy, że tak właśnie wyglądają. Prawda jest jednak taka, że w mikrokosmosie pojęcie koloru po prostu nie istnieje, a atomy są całkowicie bezbarwne, a wszelkie kolory na ich obrazach są dodawane w programie Photoshop w imię nauki. Kolor, który widzimy naszymi oczami, jest wynikiem odbicia przez obiekt określonej długości fali światła widzialnego. Jak już ustaliliśmy, atomy są znacznie

silniejsze niż te fale. Nie mogą odbijać światła w taki sam sposób, jak robi to jabłko lub samochód. Dlatego na najbardziej podstawowym poziomie fizycznym atom nie ma,

Radio Odzew. Głos wolnego świata w Twoim domu.

Ich steh auf Bieren. Ich steh auf Chemie.

Einstürzen!

Shout out.